0: zwalniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Siedzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda. Polecie skończyć.

0: Ale powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, sporo miejsca i uwagi w programie poświęcimy dzisiaj miastu Zabrze. Będzie o czytaniu w żłobkach. To program edukacyjny skierowany do najmłodszych ich rodziców. Powiemy też o budżecie obywatelskim, ale zahaczymy też o chorzowski skansen. Pójdziemy po ziemniaczki. O co chodzi już teraz?
2: Marcin Gaweł, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy Państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły. Także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojeni zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Dokładny, szczegółowy harmonogram godzinowy opublikujemy na naszej stronie. Ale już teraz zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się o tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi. A oprócz tego będziemy mieć szatkowanie i kiszenie kapusty, cały ten proces tworzony, pokazany Państwu podczas pokazów. Także wyciągniemy znowu jakieś drewniane beczki, balie, buncloki, szatkownice, ubijaki. Pokażemy, jak się dawniej szatkowało, ale też ubijało i też udeptywało kapustę. Także zapraszamy wszystkich tych, którzy odważą się wejść do tej beczki i ją własnymi nogami udeptać. Oprócz tego mnóstwo potraw, kartofla na różne możliwe sposoby. W tym roku odwiedzi nas 6 kół gospodyń wiejskich z propozycjami tematycznymi, gdzie prym będzie wiodł właśnie kartofel. Oprócz tego mnóstwo stoisk handlowych, takich jarmarcznych, a także występy artystyczne zespołu Siemianowice i zespołu Zawodzianki, które wystąpią na naszej scenie. Także mnóstwo atrakcji właściwie przez cały dzień, od godziny 12 do godzin późnych popołudniowych. Kartoflane potrawy, no przede wszystkim tutaj są niezawodne panie z koła gospodyń wiejskich z Poręby, które przyjeżdżają z pieczonkami. To są takie na ognisku robione tradycyjne pieczonki. Tej potrawy nie może zabraknąć, tu jak gdyby one są na małej łące i tam zawsze rezerwujemy dla nich miejsce. Oprócz tego będą placki ziemniaczane, kartofle, frytki, ale też będą placki pieczone na blasze, różnego rodzaju kluski, będą gołąbki z ziemniakami, także takie rzeczy, które nie spotyka się na co dzień, albo na które nie mamy czasu samemu zrobić, albo które nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie jesteśmy w stanie sobie rozpalić ogniska przy bloku, jeżeli mieszkamy w bloku. Także tutaj będzie ta okazja taka spróbować. Oprócz tego będzie niezawodny kartofel z parownika. W tym roku dokupiliśmy drugi parownik, bo zawsze brakowało tych ziemniaków, także mamy zapowiedziane 200 kg ziemniaków, że będzie się parowało dla Państwa. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie, albo przynajmniej zabraknie ich później niż zwykle. Pan Andrzej, nasz mistrz ceremonii, już czeka tutaj z tym parownikiem. Będzie zawsze przy okręgach tam ogniskowych czekał na Państwa. Także mamy nadzieję, że zaspokoimy Państwa ciekawość, jeżeli chodzi o to, jak smakuje kartofel, jak się go przyrządza na wielu, wielu płaszczyznach.
1: Zapraszamy do chorzowskiego skansenu nie tylko na święto kartofla. No to teraz zapowiadane Zabrze, które zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Eugeniusz Mizerski, główny specjalista do spraw budżetu obywatelskiego w Wydziale Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji. W tym roku mamy 7,6 miliona złotych. Projekty są bardzo różne. Są projekty dotyczące takich miejskich terenów rekreacyjnych, projekty dotyczące miejsc postojowych, taka twarda infrastruktura też zwykle i wnioskodawców, i głosujących interesuje. Są projekty dotyczące sportu, boisk, jakichś terenów rekreacyjnych. Są też projekty dotyczące na przykład wybiegów dla zwierząt. Także każdy z mieszkańców ma możliwość wybrania jednego z 60 projektów dzielnicowych i jednego z 7 projektów ogólnomiejskich, czyli można dwa wskazać. Natomiast jak będziemy głosować? Głosować można albo elektronicznie, zapraszamy na naszą stronę miastozabrze.pl, albo poprzez papierową kartę do głosowania, którą można albo ściągnąć z internetu, z tej naszej strony, albo otrzymać w urzędzie w budynku przy ulicy Powstańców 5-7, to jest taki punkt informacyjny obsługi klienta, gdzie można taką kartę dostać. Jest stolik i jest też urna, gdzie prosimy wrzucić taką kartę wypełnioną. Głosować można do 25 września. Zapraszamy do głosowania. Już 6,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało. Kilka dni temu zaczęło się głosowanie, więc mam nadzieję, że to głosowanie również pójdzie bardzo ładnie. Chcielibyśmy, aby to głosowanie było indywidualnymi decyzjami poszczególnych mieszkańców głosujących w tym budżecie obywatelskim, więc nie chcemy za bardzo sugerować. Są takie dotyczące boisk na terenie szkoły. To są takie ogólnomiejskie, większe. U nas jest to wartość do 600 tysięcy złotych. Natomiast projekty dzielnicowe różne są w poszczególnych dzielnicach. Nie wiem, na Helence na przykład jest propozycja montażu defibrylatorów AED na budynkach mieszkalnych. Są miejsca postojowe, są wybiegi dla psów, są jakieś tereny takie rekreacyjne, takie meble miejskie, to się mówi, czyli jakieś leżaki, ławki, tego typu rzeczy. Także jest tego całkiem sporo, więc mam nadzieję, że mieszkańcy znajdą coś, co im się potem po realizacji przyda. A chciałbym powiedzieć, że już przeszło 200 projektów jest zrealizowanych z tych wszystkich wcześniejszych edycji, bo teraz mamy edycję 13, a na to wydaliśmy przeszło 40 milionów złotych. Także warto głosować, bo te projekty powstają i one służą mieszkańcom.
1: Sporo projektów dotyczy samej kultury, a tak a propos wydarzeń kulturalnych w Zabrzu.
4: Dorota Kosińska, naczelniczka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, właściwie wszyscy mieszkańcy się przygotowywali. Staramy się już świętować, więc rady dzielnic, stowarzyszenia, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne przygotowują w ramach właśnie tego święta swoje, powiedzmy, mniejsze czy większe wydarzenia. Natomiast tak, to prawda, ostatni weekend września będzie to mocne uderzenie, czyli będziemy już tak naprawdę świętować nasze urodziny. To świętowanie rozpocznie się od piątku, zakończy w niedzielę. W piątek będziemy świętować na sportowo, bo będą dwa wydarzenia, biegamy dla Zabrza i jeździmy dla Zabrza. W sobotę będzie piknik w parku miejskim i tam naprawdę czeka bardzo dużo wydarzeń dla mieszkańców i oczywiście, tak jak pani powiedziała, dla osób przyjezdnych, bo również pośród wystawców będą również nasi goście, czyli będziemy gościli województwo opolskie, będzie też Zamek Orawski ze Słowacji, Muzeum Kapeluszy z Nowego Iczyna, także będzie też trochę międzynarodowo. Cieszymy się, że z nami będą chcieli właśnie ci goście świętować. Podczas pikniku będzie również rozstrzygnięcie festiwalu smaków. Będą różne zespoły, będzie muzycznie, będzie gastronomicznie, ponieważ będzie można popróbować różnych rzeczy. No i oczywiście to, na co czekają dzieci, więc dużo też atrakcji dla milusińskich. Wieczorem będzie koncert w Domu Muzyki i Tańca z Anią Wyszkoni, a w niedzielę będzie gra miejska, gra, która nas przeniesie w lata 20 i będzie bardzo intrygująca i tajemnicza. Zapomniałam o tym powiedzieć, będzie też koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, podczas którego pan prezydent wręczy nagrody w dziedzinie kultury. O tych wszystkich wydarzeniach mogą państwo się dowiedzieć na stronach Urzędu Miasta, na stronach punktu informacji o mieście, bądź można też zadzwonić czy do Biura Marki, czy do Wydziału Kultury.
1: Zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
5: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie. W związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ no z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie. Nie można mieć wszystkiego. A tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy no, pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście no, pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne, no to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania, no mówmy się od razu, no dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęsto, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo te budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, no, wydaje się najprostszą z możliwych rzeczy. No, dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj no, nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim taki Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, to słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu Expressis Verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza.
0: Życie w mieście.
1: Metamorfozę przejdą dwa skwery w Chorzowie. Prace w terenie mają niebawem wystartować, a szczegóły zdradzi materiał Pauliny Kozioł.
6: Pierwszy z nich to skwer teatralny w centrum. Będą tam nowe ścieżki dla pieszych, ławki, rzeźba, nowe oświetlenie, powstanie też strefa gier i strefa artystyczna. Do tego nowa zieleń oraz zdrój z wodą pitną. Drugi skwer, który ma się zmienić, to skwer przy ulicach Szpitalnej i Dyrekcyjnej. Wyremontowane zostaną alejki, odnowiona będzie historyczna fontanna, pojawią się też nowe rośliny i mała architektura.
1: Inwestycje będą kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego większość to fundusze europejskie. Prace potrwają 2 lata.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: mieszkańcy Rudy Śląskiej mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
7: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować tak, żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Mouse the Mouse, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł.
6: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
8: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
6: I te artefakty, które możemy tutaj zobaczyć, one są w takiej scenerii przygotowanej specjalnie, żebyśmy się mogli poczuć trochę tak, jakbyśmy faktycznie byli na Titanicu.
8: To prawda, galerie wystawy są ułożone w pewnej chronologii zdarzeń. Rozpoczynamy zwiedzanie od sali poświęconej odnalezieniu wraku, po to, aby uwrażliwić widza, że wszystko to, co zobaczy na wystawie, jest związane z wrakiem. I następnie cofamy się w czasie do roku 1910, 11, 12, do galerii konstrukcji statku, w której obserwujemy proces budowania statku na zdjęciach, a przed zdjęciami w pięknych gablotach widzimy przedmioty stanowiące wyposażenie tego statku, również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
6: Przed nami jest makieta statku Titanica.
8: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć, jak statek wyglądał, pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
6: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografie, które nawiązują do tych artefaktów. Tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
6: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
8: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek, odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
6: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
8: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica. Oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
6: Są też takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR. Tak?
8: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
6: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
8: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia, jest i kawiarnia, jedzenia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
6: Jeszcze wracając do tych artefaktów wydobytych właśnie z wraku statku, no moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
8: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
6: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
8: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną, oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe spalarni pierwszej klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
6: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
8: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
1: Na koniec tej części magazynu wracamy jeszcze do Rudy Śląskiej. Gigantyczny obiekt, który będzie służył jako wiadukt kolejowy na trasie NS w Rudzie Śląskiej na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami, został przesunięty. Więcej prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
9: 49 metrów przesuwane był w kierunku południowym, tak żeby doszedł do ciągu linii kolejowej. Widzimy trakcję u góry, więc tam muszą te tory przejść. Dwa tory są zaplanowane z dwóch przyczyn. Myśmy decyzję o pozwoleniu na budowę dostawali pod koniec grudnia 2021 roku, prawie 6 lat temu, więc nie było jeszcze takich planów konkretyzowanych na tą dodatkową linię metropolitalną. I druga rzecz jest taka, no my jesteśmy inwestorem jako miasto. Myślę, że jak ktoś będzie chciał dobudowywać, to musi być inny inwestor, tak? To albo będzie Metropolia, albo to będzie PKP. Oczywiście technicznie jest to możliwe od tej właśnie strony, z której jesteśmy. Te dwa tory, jeden tor może być dobudowany właśnie tutaj. Wiem, że te prace projektowe albo się skończyły, albo się kończą, bo wiem też, że jak się skończą prace na linii tej kolejowej, czyli Katowice-Gliwice w Katowicach, to mamy mieć przesuwane nowa lokalizacja peronów w Rudzie Śląskiej, tak? Na tej właśnie linii kolejowej, czyli kilkaset metrów dalej jest stacja Ruda. Ten peron będzie przesuwany też w stronę wschodnią o kilkaset metrów, tak żeby przy skrzyżowaniu z ulicą Wolności on był, z wykorzystaniem tego miejsca.

0: I dziękuję za dziś. Edyta, czekaj.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: Tablica Jerzego Dudy Gracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudę Gracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
2: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fan klubu Jerzego Dudy Gracz. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galeria, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to, i zrobić taki zjazd fanów. Ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fan klubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
0: Jerzy Duda Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
3: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, które jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural też jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonu, więc też wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Janko Łodziej. Więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
4: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdy i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia faktofoniki.

0: trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
1: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
2: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3.
3: No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
4: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni Cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
5: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach właśnie w walcowni.
4: I na tą wystawę właśnie Was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni Cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
5: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
4: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
5: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
4: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe. To też dziwne, że przetrwały.
5: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie. To są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji. Mhm. A w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionym wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka, tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
4: Luksusy i podziały klasowe na Titaniku. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
5: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
4: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
5: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie. A tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
4: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście, własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
5: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
4: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
5: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
4: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
5: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
4: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
5: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
4: Ambasador wystawy o Titaniku w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
2: Ja przypomnę, że rozmawiałam Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem...
7: Kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
8: Roland Doborzy, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
3: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj. Ale od początku, jak to było?
8: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Pebo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać. Tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
3: No tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
8: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili. Także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to z tak zwanych hotspotów, czyli Biodiversity Hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywany w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite, no ale Svante Pebo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
9: No to idziemy.
8: Idziemy.
9: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
8: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
9: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
8: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
9: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
8: Ale możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj,
9: czyli właściwie
8: tutaj
9: to wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście
8: tak,
9: leki
8: oczywiście.
9: I osocza na przykład.
8: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. Półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne. Które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
9: Wyższa od...
8: Tak, oczywiście.
9: To przechodzimy dalej.
8: Do pomieszczenia numer 2.
9: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
8: Tylko dwa.
9: Dwa konkretne,
8: nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
9: Dokładnie, z gablotami.
8: Tak jest, gabloty.
9: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
10: kustosze, którzy są starzy, w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, no to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do ponad minus 81 stopni. Więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki. I właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone, temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
3: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
7: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Edyta, czekaj. Wystawa, na której bohaterkami są pszczoły. Zajrzymy do skansenu w Chorzowie. Powiemy też o metrokolei w GZM i odwiedzimy centrum, które pomaga na przykład osobom, które niedowidzą. To teraz więcej szczegółów i na początek o wystawie. To, że pszczoły są pożyteczne, to wiemy. Czego dowiemy się z wystawy w Chorzowie? Magdalena Cielesta, kustosz.
9: Patrzymy na wystawę Uniwersum. Jest to nasza nowa wystawa stała. Dotyczy ona pszczelarstwa. Takiego kontaktu człowieka z naturą, czyli człowiek pszczoła. No i mamy na niej bardzo dużo takich rzeczy, których w skansenie Państwo no, w zasadzie nie zobaczą, ponieważ nasze eksponaty, czyli te wszystkie ule, które są na niej zgromadzone, zazwyczaj były gdzieś poukrywane, albo w magazynach, albo w pasiece, gdzie nie było ich widać i one są tutaj wyczyszczone po konserwacji i będzie można je w końcu obejrzeć. Oprócz naszych pięknych uli można zobaczyć również narzędzia pszczelarskie. Bardzo realistyczny model pszczoły, takiej metrowej pszczoły. O, może tak, trochę uchylę rąbka. Czego nie będzie można zobaczyć? Nie będzie w ogóle multimediów u nas na wystawie, czyli nie będzie żadnych nagrań, dźwięków. Za to będzie bardzo dużo takich manualnych, no nie zagadek, ale takich do odkrycia ciekawych, tak, trochę uchylę rąbka. Czego nie będzie można zobaczyć? Nie będzie w ogóle multimediów u nas na wystawie, czyli nie będzie żadnych nagrań, dźwięków. Za to będzie bardzo dużo takich manualnych, no nie zagadek, ale takich do odkrycia ciekawostek. O. Między innymi będzie się można dowiedzieć na przykład co kiedy kwitnie. Dzięki kalendarzowi fenologicznemu będzie można poznać rozwój pszczoły albo sprawdzić, to zwłaszcza dla dzieci, jak te pszczoły w zasadzie się komunikują, czyli tańczą. Będzie taka manualna zabawa dla dzieci. Co jeszcze? Będzie można zobaczyć miodarki, też nasze eksponaty, które były do tej pory ukryte i nawet taką jedną miodarką będzie można zakręcić. No i przede wszystkim poznać no, historię od początku w zasadzie, od prehistorycznych czasów, jak to się zaczęło, że człowiek zaczął koegzystować z pszczołami. Dwa ule, które tutaj mamy, one się nazywają, to są stojaki, one są zrobione z kłody, chyba drzewa lipowego, jeden na pewno jest z lipowego drzewa. One do nas przyjechały z miejscowości Łazy, natomiast mamy tutaj jeszcze taki bardzo stary ul, który nazywany jest leżakiem. Do tej pory był ukryty między drzewami w pasiece. I nawet śmieję się tak troszeczkę, ale co po niektórzy pracownicy muzeum, jak go pierwszy raz zobaczyli na wystawie, to stwierdzili, a skąd my taki mamy? I się okazało, właśnie trzeba tłumaczyć, że on zawsze był u nas w pasiece, tylko był tak ukryty, że nikt go tam nie widział, prawda? Jest wykonany z jednego kawałka drewna, z taką nadbudówką i widać na nim, że ktoś kiedyś próbował po prostu pomalować te wlotki dla pszczół. No wszystko to zostawiliśmy, żeby było pokazane, jak pszczelarze w zasadzie, jak się to zmieniało, prawda? Jak od takiego starego bardzo ula próbowali przejść do czegoś nowocześniejszego.
8: Opowiadała o wystawie Magdalena Cielesta, kustosz, a wystawa, przypomnę, do obejrzenia w chorzowskim skansenie. A już teraz temat komunikacyjny i Paulina Kozioł.
10: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych

0: z GZM.
1: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to, możemy powiedzieć, taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
0: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
1: Taką mamy specyfikę. Mimo że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
0: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
1: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
0: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
1: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
0: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
1: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
2: O metropociągach dla metrokolei GZM materiał przygotowała Paulina Kozioł, a już teraz przenosimy się do Bytomia i rzecz będzie o pomocnym centrum.
3: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
2: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
3: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
2: Bardzo dogodne miejsce.
3: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, by bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
2: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duże atut.
3: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością. 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja.
4: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
2: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
4: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej Pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONi. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
2: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
4: Tak, oczywiście. No do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy 2 osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
2: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
4: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
2: No a działacie tutaj regionalnie, bo tak. Mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
4: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
2: No bo w razie potrzeby oczywiście ten liczba się zwiększy.
4: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
5: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
2: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
5: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jak jest sytuacja zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
2: Aplikacja dostępna jest przez telefon, a samo centrum mieści się w Bytomiu przy Wrocławskiej, w dawnym budynku zakładów odzieżowych.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: W programie już za chwilę spacer po Rudzie Śląskiej, ale takimi ścieżkami kulinarnymi przede wszystkim. Wstąpimy też na chwilę na lodowisko braci Nikodemowiczów w Bytomiu. A już teraz wspomniana Ruda Śląska.
7: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
2: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
7: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w innych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
2: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
7: Często mają te przepisy gdzieś, które wieli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu te to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
2: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
7: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
2: Ale kult kobiety na Śląsku jest bardzo ważny, prawda? Rola kobiety. Mąż zazwyczaj jako górnik szedł do kopalni do pracy, żona została w domu, wychowywała dzieci, zajmowała się wszystkimi domowymi obowiązkami. No i kilka kobiet takich znanych tutaj na Śląsku mamy i kult takich silnych, zdecydowanych pań.
7: Tak, ja myślę, że ta kobieta na Śląsku dalej, mimo tych swoich obowiązków, mimo tego, że już pracuje również zawodowo, dalej stara się wszystko, cały dom, całe mieszkanie trzymać w ryzach. Zawsze na jej głowie przede wszystkim jest właśnie czy wychowywanie dzieci, czy pranie, sprzątanie, ale też ta kulinarna strona jakby domowych obowiązków. Ja myślę, że mężczyźni bardzo tutaj też pomagają i te małżeństwa w tej chwili są bardziej partnerskie, natomiast ta kobieta dalej jakby ma to poczucie tej odpowiedzialności i za całą rodzinę. Tu jakby takim najbardziej dla nas, dla Ślązaczek przykładem takiej silnej kobiety jest Joanna Gryzik, która była wychowanką Karola Goduli, która tak chwyciła go za serce, że przepisał jej cały majątek. Dziewczynka ten majątek jeszcze pomnożyła wielokrotnie i była praktycznie jedną z najbogatszych tutaj Ślązaczek w tamtych czasach. Tutaj jakby była tym takim jednym z wielkich rodów przemysłowych.
2: No, z tego, co mi się ostatnio nawet obiło uszy, to ona urodziła się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki. Czy to prawda?
7: Tak, pochodziła też z Bytomia, z Sząbierek, natomiast tutaj została przekazana przez mamę na wychowanie do przyjaciółki mamy, która służyła w domu Karola Goduli i tam jakby patrząc na Karola Godulę, który uchodził za człowieka bardzo skrytego, bardzo niedostępnego, ona jakby przełamała tą niedostępność jego, nie bała się go, podpatrywała, przyglądała się tej jego pracy i tutaj zyskała jego sympatię i postanowił właśnie Karol Godula cały swój majątek przypisać Joannie Gryzik. Były wtedy też z tym problemy, bo tutaj nawet musiała być chroniona przed innymi, żeby do czasu uzyskania pełnoletności, żeby nic jej się nie stało, ale to jakby tym takim wyznacznikiem tej gospodarności, tej właśnie śląskiej kobiety jest to, że Joanna nie zmarnowała tego majątku, a jednocześnie go powiększyła i też dbała nie tylko o ten majątek swój, ale również dbała też o ludzi, o pracowników kopalń, które otrzymała od Karola Goduli.
2: Postać Joanny pojawia nam się co jakiś czas w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto.
7: Jak najbardziej chcemy zaznaczyć tu tę postać Joanny, chcemy zaznaczyć, że tutaj jakby się wychowała, stąd pochodziła. Między innymi tematem przewodnim Industriady, czyli tego święta szlaku zabytków techniki, były kobiety, więc tutaj stawialiśmy na Joannę Gryzik, na dziewczynkę stąd, na śląskiego Kopciuszka, bo na kogóż by innego.
2: Jest ulica nazwana jej imieniem?
7: Nie, natomiast jest szkoła imienia Karola Goduli i jest też szkoła imienia Joanny Gryzik. Tam są też zachowane wspomnienia rodu Szawgoczów, gdzie Joanna wychodząc za hrabiego Szawgocza też jakby dała początek rodowi Szawgoczów tutaj na Górnym Śląsku i mieliśmy na przykład okazję gościć na Industriadzie potomka właśnie rodu Szawgoczów, Hansa Ulricha Szawgocza, który specjalnie do nas przyjechał na tę uroczystość.
2: No a że jesteśmy przy takiej, a nie innej kobiecie związanej z przemysłem, to trudno mi nie zapytać o Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Nieopodal się tutaj znajduje.
7: Wielki Piec to już w tej chwili perełka na mapie nie tylko Rudy Śląskiej, na mapie Śląska. Mamy nadzieję, że odzyska swój dawny blask, że będzie atrakcją turystyczną tutaj dla całego regionu, dla mieszkańców. Staramy się o to, żeby właśnie piec został odrestaurowany. Jego funkcje zmieniły się na takie kulturalne, na takie turystyczne, więc tutaj myślimy o tym i chcemy, żeby piec zyskał swój dawny blask i jakby był tą taką perełką i takim wyznaczeniem znacznikiem Rudy Śląskiej.
2: Trochę pracy na pewno będzie trzeba włożyć, prawda, w ten projekt, bo to też chodzi o to, żeby przystosować go, z tego co wiem, do osób niepełnosprawnych na przykład.
7: Tutaj jakby dajemy architektom i projektantom pole do popisu, jak to ma wyglądać, jak taki piec można zagospodarować i można go troszeczkę w innej odsłonie pokazać i jako atrakcję turystyczną.
2: Największą sympatią będzie się cieszył w przyszłości taras, bo nie wierzę, żeby się nie pojawił.
7: Na pewno będzie taką atrakcją turystyczną. Mamy tutaj niedaleko w Witkowicach koło Ostrawy podobną atrakcję. Też właśnie jest to dziedzictwo poprzemysłowe jest zachowane, jest pokazane i ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszym młodym pokoleniom, pokazanie tego etosu pracy tutaj na Śląsku i tego, co jeszcze nam zostało, żeby to zachować od zapomnienia. Tak jak staramy się tutaj właśnie przy okazji zabytkowego osiedla Ficinus pokazane takie muzealnie już w tej chwili, ale mieszkanie, jak kiedyś wyglądało właśnie takie mieszkanie robotnicze. Bardzo wyróżnia się spośród tych wszystkich innych kolonii familoków śląskich, ponieważ została wybudowana z piaskowca, z kamienia, który tutaj został po prostu budulec, który był tutaj niedaleko, został wykorzystany właśnie do budowy tych domków. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przytulna, wręcz tutaj jakby częścią takiej naszej promocji tego osiedla jest to hasło, że Praga ma złotą uliczkę, Ruda Śląska ma Ficinus.
2: Tam przecież normalnie ludzie mieszkają.
7: Te wszystkie budyneczki wchodzące w skład osiedla, jest to 16 budynków, jakby początek jeszcze tego tworzy Kościół Ewangelicki, który stoi na początku tej uliczki ciągu tych budynków. To tworzy jakby taką lokomotywę z wagonikami. Jeżeli się spojrzy na mapę, to bardzo to tak ciekawie wygląda. Każdy ma swojego właściciela. Jedne są właśnie przeznaczone na cele mieszkaniowe, inne po prostu na użytkowe. Ale stąd też każdy z tych budynków został odrestaurowany, został odnowiony i w tej chwili bardzo ładnie się prezentuje. Jeden miasto kupiło właśnie po to, by zrobić tam takie centrum informacyjne o osiedlu, o tym zabytku, ale też o całym szlaku zabytków techniki. Tutaj województwa śląskiego, który jest też bardzo unikatowym, takim może źle to ujmę, produktem promocyjnym tutaj u nas na Śląsku, ale naprawdę mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i dobrze, że jest to tak ujęte w cały szlak i powiązane i te wspólne świętowanie przy okazji Industriady też jakby jest tutaj na Śląsku jednym chyba z największych takich świąt właśnie tego naszego industrialnego dziedzictwa. Te przeżycia, które były związane z tym życiem kiedyś tam są bardzo ważne, chcemy je spisać, chcemy je później pokazać, udostępnić też zwiedzającym osiedle i tutaj właśnie takie te opowieści, te legendy są najbardziej takie cenne, to jest ten czynnik taki, który tworzy to całe osiedle, ten cały nasz postindustrialny zabytek jeszcze bardziej interesujący.
2: Mówiła Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, tymczasem kroki kierujemy na lód. Ruszył sezon Taurun Hokej Ligi, są już pierwsze łzy radości. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, podczas spotkania Polonii Bytom z Unią Oświęcim już w 96 sekundzie rozwiązał się worek z bramkami dla Bytomian, którzy u siebie wygrali z Unią 5-1.
8: Sebastian Wichra, Polonia Bytom. Seba, to był po prostu twój dzień.
9: Czy mój dzień? To nie wiem. Każdego to był dzień. Każdego zawodnika, który jest z nami. Mieliśmy na to przygotowania. Każdy się szkolił. Przed meczem też mieliśmy dosyć dużo taktyki, dużo po prostu taktycznych rzeczy, żeby wejść ten mecz jak najlepiej. Bo w 90 sekundach trafiliśmy pierwszą bramkę. To było zamierzane. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. W każdym meczu będziemy tak rozpoczynać mecz.
8: Wynik imponujący.
9: No oczywiście. Wiadomo, to pierwszą bramkę, znaczy tą bramkę jedną, co straciliśmy, mogliśmy jawę zrobić jako na zero by wyszedł, ale że tak powiem, ja trochę zmaściłem, nie dałem rady dogonić zawodnika. No i co? No i tyle.
8: Po sparingach było widać, że to będzie wasz sezon, że to będzie mocny przytup i wejście Polonii Bytom.
9: Tak, na sparingach dawaliśmy siebie wszystko. To były sparingi przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak zespół wygląda. Mieliśmy też dużo rotacji, zobaczyć, kto może występować w tym pierwszym meczu. Myślę, że trener podjął odpowiednią decyzję, że wystawił 4 dosyć mocne piątki.
8: Gratulacje, bo piękne wejście w ten sezon. Pokonaliście Unię Oświęcim.
10: Dokładnie. Cieszymy z tego wyniku. Mamy parę rzeczy do poprawy. Szczególnie w defensywie i oddawanie ten krążek tak za łatwo, ale cieszymy się z tego, że mogliśmy wygrać pierwszy mecz w sezonie. W zeszłym roku nie udało się z Katowicami, a w tym roku udało się z Oświęcimem.
8: No mówi się, bo jak tak, co niektórzy obserwowali na tych sparingach, że wy rzeczywiście pokażecie w tym sezonie, że już nie będziecie tam u dołu tabeli, tylko pójdziecie znacznie w górę.
10: Mam nadzieję. Ciężko trenujemy, ciężko przygotowaliśmy się w sezon przygotowawczy. Mieliśmy całą drużynę, cały czas trenowaliśmy razem, budujemy tą chemię i widać te efekty dzisiaj na lodzie. Każdy będzie robił, co potrzebuje, żeby zregenerować się.
8: Dobiasz, no wszyscy są tutaj tobą zachwyceni. Dobrze się dzisiaj czułeś w bramce, widzę.
11: Czułem się bardzo dobrze. Byłem przygotowany jak na każdy inny mecz, co zaowocowało. Zwyciężyliśmy ten mecz 5-1.
8: Stawiałeś się jakoś specjalnie na mecz z Unią, no bo mówi się, że oni potrafią też zagrać super mecz. No dzisiaj jakoś tak troszeczkę im nie poszło.
11: No jest to zdecydowanie drużyna z górnej półki. Przygotowywałem się jak do każdego meczu, by skupić się jak najbardziej, aby po prostu rozegrać ten mecz jak najlepiej. Myślę, że wyszło i cieszymy się wszyscy z tego zwycięstwa.
8: Czujesz, że w tym sezonie możecie więcej?
11: Myślę, że na pewno więcej niż w poprzednim. Jesteśmy zresztą bardzo dobrze zgrani, jak i w poprzednim sezonie, ale będziemy mierzyć wyżej i starać się o jeszcze wyższe cele.
2: Mówił Tobiasz Jaworski, bramkarz Polonii, a wcześniej Christian Mroczkowski, napastnik Polonii Bytom. A na rozpoczęcie sezonu Katowice także wynikiem 5-1 pokonały STS Sanok Sokół, Tychy pokonały Podhale Nowy Targ 10-1, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1. Edyta Czekaj, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Chorzów chce się wyczyścić z wraków i namawia mieszkańców, by zgłaszali je służbom. Gliwice chwalą się z żłobkiem w

0: Piotr Grusnak ze Straży Miejskiej.
1: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do m.in. do Straży Miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
0: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
1: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
0: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
1: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
0: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
1: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
0: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
1: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
0: No takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
1: No generalnie oprócz, tak jak pani redaktor wspomniała, że psują estetykę danego miejsca, no to oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
0: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
1: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeszcze tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50. a prawa o ruchu drogowym.
2: Nie tylko Chorzów sprząta ze swoich ulic samochodowe wraki, bytomscy strażnicy miejscy też bacznie się rozglądają i mają oko. Tymczasem w Gliwicach można się zapisać do nowego żłobka, to znaczy

0: czy można zapisać tam swoje pociechy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
1: Żłobko przedszkole bardzo nowoczesne, z takim zapleczem dla dzieci z różnymi potrzebami, z salami do indywidualnych terapii, z niesamowitym zapleczem, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogrodzie, bo tam są zarówno miejsca do zabaw, ale też takie miejsca, które można wykorzystać na zajęcia, bo są zadaszone. Co ważne, to jest przedszkole, gdzie faktycznie duża część dzieci to są dzieci, które mają szczególne potrzeby, więc te pracownie chociażby SI, ale także inne. To raz. Dwa, to z czego się cieszą rodzice, to, że to jest miejsce, w którym jest kuchnia. Są gotowane naprawdę przepyszne domowe śniadania, obiady i podwieczorki. To jest też miejsce, gdzie jest wyjątkowa, bo wykwalifikowana bardzo kadra. Kadra, która ma znakomite opinie w mieście, bo przypomnę, że to są pracownicy, którzy przeszli z innych ośrodków właśnie tutaj na Zbożową. To jest też miejsce, do którego jest dobry dojazd, co zawsze cieszy rodziców. Tam jest też miejsce do zaparkowania. Więc właściwie w jednym mamy wszystko. Do tego to jest ekologiczna bardzo inwestycja. Zdecydowaliśmy się z racji tego, że jest ona przeznaczona dla dzieci, żeby to była konstrukcja drewniana, która ma naprawdę wszystkie parametry takie, które sprzyjają przebywaniu w takich pomieszczeniach dzieci. Możemy żałować, że mamy tyle lat. Ja już nie mam dzieci w tym wieku, ale to naprawdę fantastyczne żłobko przedszkole i drugie takie przedszkole budujemy na ulicy Rubinowej. To będzie również bardzo nowoczesny budynek z wykwalifikowaną kadrą, który również będzie miał to nowoczesne zaplecze i ogród, bo teraz to jest coś, na co też i opiekunowie, i rodzice bardzo mocno stawiają. Te wszystkie zajęcia, które można odbywać na wolnym powietrzu, to jest coś, co na pewno stawia takie przedszkole z takimi możliwościami wyżej niż inne. Rozwiązania skandynawskie to właśnie po pierwsze zastosowanie tych wszystkich elementów drewnianych, czyli ta konstrukcja drewniana. Ten budynek lepiej oddycha, tam są lepsze warunki dla dzieci, a przypomnę, że nasze przepisy mówią o tym, że w żłobku, w salach, gdzie przebywają dzieci, nie może być klimatyzacji, więc musieliśmy tam takie rozwiązania zastosować, które sprawią, że nie będzie tam gorąco, a z drugiej strony, że będzie tam naprawdę taka dobra atmosfera i dobra temperatura, bo to też jest ważne. Te rozwiązania skandynawskie to również to, że są wyjścia z tych sal bezpośrednio do ogrodu. Ogromna przeszklona ściana, z której widać ten ogród i te dzieciaki mogą wychodzić z sal prosto do ogrodu. One w tym ogrodzie się będą bawić, będą hodować też swoje rośliny. Mają tam miejsca w postaci takich dużych, pięknych wiat, gdzie będą prowadzone zajęcia, ale mają też dużo takich rozwiązań wymagających. To nie jest taka prosta zabawka, tylko zabawki takie, które mają sporo walorów edukacyjnych, a jednocześnie nie przebodźcowywują dzieci, bo to też jest ważne. Zresztą tak były budowane te sale, żeby nie były zarzucone tysiącem zabawek i nie mijały pstroka tych ścian, tylko raczej, żeby dawały dzieciom takie miejsce do wyciszenia. Zabawki są wyjmowane w zależności od tego, jakie są potrzeby. Nie są wszystkie na wierzchu, mówiąc kolokwialnie. I to też naprawdę każdy, kto wchodzi do tych sal, to czuje takie wyciszenie, uspokojenie, ale gdy do tego dojdzie gwar dzieci, to naprawdę to jest już wystarczająca ilość dobrych emocji. Takie rozwiązania nie są tanie, ale my zawsze chcemy, żeby one były przygotowywane na lata. Całość kosztowała 40 milionów złotych, ale prawie 24 miliony złotych z tego to jest wkład miasta. Ale jak 16 jest wkład zewnętrzny, to i tak jest dla nas bardzo duże wsparcie.
0: O nowym żłobku na Zbożowej w Gliwicach mówiła prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. To teraz Radziąków i na chwilę zatrzymamy się przy studiowaniu. W mieście powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale uwaga, tematyka zajęć, jak się okazuje, jest ważna dla regionu.
2: Łukasz Zimnoch, Stowarzyszenie Wrazidlok. Są takie branże, które mniej są związane z miejscem, a bardziej z wykonywaną pracą. Myślę, że górnictwo i energetyka to są takie typowe branże, które powodowały, że musieliśmy się w trakcie naszych karier zawodowych przemieszczać pomiędzy różnymi lokalizacjami. Okazuje się, że po tych wielu latach, które spędziliśmy na pracy w różnych miejscach, bardziej czujemy się związani z kolegami z pracy niż z jakimś konkretnym miejscem, gdzie przyszło nam mieszkać. Więc pomyśleliśmy sobie, spróbujmy na Śląsku mówić o tej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dwóch wielkich, ważnych, kluczowych branż, czyli energetyki i górnictwa. W Radziąkowie jesteśmy praktycznie kilka metrów dosłownie od przystanku kolejowego. Radziąków, miejscowość, która bardzo dynamicznie rozwijała się wzdłuż kolei, a kolej to wiadomo, to jest wielki przemysł, to jest hutnictwo, to jest energetyka, to jest górnictwo. Kolej bezpośrednio była związana ze wszystkimi tymi przemysłami, o których wspomniałem. No Radziąków słynie z dwóch rzeczy, z niezwykłej gościnności i najlepszego kołoca, którego najlepszym dowodem jest ten, który to mówi, właściwie jego nadmierne kilogramy, to by mogły powiedzieć, więc mamy nadzieję, że w sympatycznej atmosferze będziemy rozmawiać, mówić, opowiadać o tym, o tych naszych branżach, o ich znaczeniu, bo powinniśmy dbać o tożsamość. Każdy, myślę, że może się zapisać, każdy może wziąć udział. Szczególnie liczymy na aktywnych członków, na ich pomysły. My tego nie tworzymy dla siebie, my to tworzymy dla tych, którzy będą z tego korzystać. Więc czy będą wycieczki, czy będą prelekcje, czy będą wykłady, czy będą zabawy taneczne, czy będą Andrzejki, Sylwestry, to już będzie zależało od naszych uczestników. My w Stowarzyszeniu Wrazidlok mamy duże doświadczenie w organizacji Klubu Seniora w Radziąkowie i wiemy jedno, nie należy z nimi iść w tany. Oni na parkiecie są nie do zdarcia, więc tu dwa razy się będziemy zastanawiać, zanim zorganizujemy z nimi jakąś zabawę taneczną.
3: Iwona Labus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radziąkowie. Pierwszy raz jakby debiutujemy z tematem w naszej siedzibie. Cieszymy się w ogóle, że pan Łukasz Zimnoch ze Stowarzyszenia Wrazidlok zgłosił się do nas z tym tematem. No bo trochę otwieramy progi biblioteki na nową grupę odbiorców, czyli seniorów. To też będzie trochę z pożytkiem dla obu grup, bo i Uniwersytet znajdzie, myślę, nowe przestrzenie tutaj u nas. Będzie im się dobrze funkcjonowało, a my docelowo może nowych czytelników przygarniemy. Tutaj swoją działalność biblioteka rozpoczęła dokładnie 10 stycznia 2025 roku, czyli działamy niecałe dwa lata w zaadaptowanych przestrzeniach. Nowo, pachnąco, przestrzenie są nowoczesne, także nic tylko działać.
4: Adam Bartoszek, profesor emerytowany z Instytutu Socjologii w Katowicach. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku się rozwijają i to znakomita dla wszystkich pobudzonych do kreowania jakiejś wyobraźni historycznej, humanistycznej, społecznej wiadomość. Także gratuluję pomysłu.
0: Zajęcia odbywać się będą teraz regularnie, bo październik za pasem.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: W tej części programu między innymi przejdziemy się pociągiem, wybierzemy się też na wystawę. Zaczynamy od tematu transportowego. Połączenia pomiędzy Katowicami, Gliwicami oraz Katowicami, Tychami znalazły się wśród 20 najpopularniejszych relacji kolejowych w Polsce w ubiegłym roku. Teraz przyszły dane. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego podróżowało nimi ponad 2 miliony pasażerów. Niemal cały ten ruch obsłużyły pociągi Kolei Śląskich, a dokładnie ponad 973 tysiące pasażerów na linii Katowice-Gliwice i blisko 964 tysiące na trasie Katowice-Tychy. W zestawieniu UTK trasy znalazły się na kolejno 18 i 20 miejscu w Polsce. Relacja Katowice-Gliwice jest częścią linii S1, czyli najpopularniejszej linii w siatce połączeń Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z pociągów Kolei Śląskich Skorzystało tu ponad 9 milionów podróżnych, niespełna 9,5 miliona. Z kolei odcinek Katowice-Tychy obsługują pociągi kilku linii kolei śląskich. Nie tylko linia S4 łącząca Tychy z Katowicami, ale także linia S6 kursująca w kierunku Wisły, a także linia S5 prowadząca do Zwardonia. Te wyniki pokazują, jak duży potencjał kolei jest w naszym regionie.
0: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Pociągiem dojdziemy prawie że pod Muzeum Śląskie, a tam czeka na nas Magda Mleczko. Magdo?
7: Muzeum Śląskie w Katowicach przywraca pamięć o dorobku Józefa Makala, fotoreportera, który przez 4 dekady dokumentował zmieniającą się rzeczywistość regionu. Zapraszam Państwa na wystawę, która nosi tytuł Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Jej kuratorem jest Kamil Myszkowski. Dorobek twórczy Józefa Makala przez lata pozostawał w rozproszeniu. Część tych zdjęć także niestety zaginęła, prawda?
8: Tak, szacuje się, że podczas swojej pracy zawodowej wykonał blisko 3,5 miliona fotografii, ale niestety zaginęły. Mhm. Obecnie w Muzeum Śląskim jest 1%. 3600 około fotografii negatywowych Józefa Makala plus kilkadziesiąt odbitek. I to był materiał, z którego przygotowywałem wystawę, po to, żeby najlepiej pokazać tego bohatera, po to, żeby też pokazać jego oczami Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
7: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć, różne rozdziały, bo on, tak jak powiedziałeś, fotografował nasz region, zarówno Śląsk, jak i Zagłębie. Fotografował te najważniejsze przemiany, które wtedy się działy, czyli na przykład, nie wiem, powstawała Huta Katowice, ale też szczególnie upodobał sobie ludzi.
8: Tak, człowiek dla Makala zawsze był najważniejszy. Wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów. Mamy tam właśnie skupienie na człowieku, ale i przemysł, i miasto, bo miasto inspirowało go nieustannie. Zresztą jako dziennikarz, jako reporter Dziennika Zachodniego w zasadzie funkcjonował w sercu miasta. Mhm. Dom prasy, który znajdował się przy rynku. Powodował, że on mógł sobie zjechać z 5. piętra, gdzie mieściło się jego biuro, i wyjść po prostu w przestrzeń miejską i obserwować to życie, to dynamicznie zmieniające się środowisko.
7: Zmieniały się miasta, zmienialiśmy się także my, prawda, ludzie. Nasze upodobania, nasz ubiór, wszystko się zmieniało i on to potrafił pięknie właśnie zachować w kadrze. Tak. Miał tą umiejętność, żeby łapać te ludzkie spojrzenia.
8: Tak, zdecydowanie. Można to trochę przyrównać do polowania, ale to oczywiście bezkrwawe łowy. Makal chodził z aparatem i fotografował, co w zasadzie go zainteresowało. Jeżeli miał jakieś zlecenie, no to wykonywał te konkretne ujęcia, które musiał wykonać. Natomiast najczęściej fotografował jednak po prostu to, co czuł, to, co serce mu podpowiadało i co oczy mu pokazywały. I dzięki temu możemy zobaczyć tą opowieść prawdziwą, niekoloryzowaną. Też starałem się dobrać do wystawy takie kadry, które pokażą nam opowieść o 4 dekadach naszych regionów.
7: Powiedziałeś niekoloryzowana, bo kiedy przeglądałam zdjęcia z tej wystawy w materiale takim prasowym, którym dostałam, to tam były tylko zdjęcia czarno-białe.
8: Tak, jest na wystawie kilka fotografii barwnych również. Jednak ze względu na specyfikę pracy fotograficznej w tamtym okresie, szczególnie tej współpracy z prasą codzienną, no to ten czarno-biały negatyw był dominujący. Zresztą w Dzienniku Zachodnim publikowane były tylko czarno-białe zdjęcia do pewnego momentu, dlatego te fotografie głównie na wystawie również są czarno-białe, bo Makal głównie fotografował w czerni i bieli, ale kolor też się na wystawie znajdzie.
7: A zdjęcia z jego zagranicznych podróży?
8: Tak, no właśnie, no bo zacząłem mówić o tym podziale na rozdziały. Wspomniałem tylko o kilku, ale również mamy ten wgląd w zagranicę, mamy wgląd w dziecko, w politykę, ale jest też rozdział taki biograficzny. Natomiast wracając do tej zagranicy, Makal często wyjeżdżał, szczególnie z rodziną, chętnie na wakacje. Kierunki raczej tutaj wschodnie, czy też południowo-wschodnie, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To są te klimaty, które on fotografował, ale mamy też całkiem fajny zestaw prac wykonanych w Paryżu, bo Makal miał też w latach 80. wystawy we Francji i później wybrał się do Paryża po to, żeby też pofotografować stolicę francuską.
7: Jak ty docierałeś do tego wszystkiego? Jak zaczęło się przygotowywanie tej wystawy?
8: To zaczęło się dużo, dużo wcześniej w zasadzie. Ja poznałem Józefa Makala w 2013-2014 roku.
7: Czyli chwilę przed śmiercią chyba.
8: No, jeszcze długo przed śmiercią, bo on zmarł w 2021, więc poznaliśmy się wtedy, on zaczął mi opowiadać o swoich przygodach, o swojej pracy i o swoich fotografiach. To było dla mnie wstrząsające, bo on wtedy już praktycznie nic nie widział. Miał duże problemy ze wzrokiem, a na spotkanie przyszedł z torbą pełną zdjęć. On wyciągał te zdjęcia po kolei, pytał mnie, co na nich jest, ja mu odpowiadałem, co na nich jest i on im wtedy opowiadał całą tą historię o tym, jak wykonywał konkretne zdjęcia. No więc moja praca w zasadzie nad tym dorobkiem twórczym Makala sięga w zasadzie tego 2013 roku. Później, kiedy zacząłem pracę w Muzeum Śląskim w 2021, to właśnie dążyłem do tego, żeby zabezpieczyć jeszcze część spuścizny, która pozostała. W międzyczasie Józef zmarł, natomiast ja miałem dobry kontakt z jego rodziną i udało się pozyskać do zbiorów muzealnych właśnie te pozostałe negatywy, które gdzieś się odnalazły cudem w piwnicy. No i teraz jak pracuję na Uniwersytecie Śląskim, dalej badam tą twórczość Makala, natomiast pracując w muzeum udało mi się opracować te 3600 negatywów, więc każda ta fotografia jest opisana. Udało mi się też większość miejsc zlokalizować. Udało mi się zlokalizować też czasowo większość z tych fotografii.
7: A czym fotografie i osoba Makala różni się od innych fotoreporterów? Bo przecież nie był on jedyną taką osobą, która robiła zdjęcia dla prasy.
8: Tak, no po pierwsze staż pracy. Makal obserwował dosłownie te 4 dekady. Popracował w Dzienniku Zachodnim od końcówki lat 50., a na emeryturę przeszedł w 91 roku. Natomiast przede wszystkim jego sposób widzenia, sposób oglądania świata. On przez zagranicznych krytyków został określony mianem śląskiego Cartiera Bressona, czyli taki Cartier Bresson był takim ojcem fotoreportażu, moglibyśmy powiedzieć. Mhm. I Makal tutaj w naszych realiach był właśnie taką postacią ikoniczną. Zresztą wszyscy młodsi fotoreporterzy, z którymi rozmawiam, wspominają Makala, że to była po prostu ikona. Superstar, moglibyśmy powiedzieć, przywołując cytat z jednego z wydań Dziennika Zachodniego. Józef Makal Superstar, tak go określono. Więc zdobywał sukcesy w konkursach, pokazywał swoje fotografie na wystawach, nie tylko w prasie, no bo w prasie ta fotografia żyje jeden dzień, natomiast na wystawie albo w albumie fotograficznym, gdzie też publikował swoje zdjęcia, ta fotografia żyje dłużej. No, dlatego ta postać Józefa Makala jest na tyle fascynująca, że można ją szeroko obserwować i odczytywać.
7: I warto przywołać wspomnienia właśnie o tej postaci, co czyni Muzeum Śląskie w Katowicach wystawą Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Czy powiedzieliśmy, ile dokładnie jest zdjęć na wystawie?
8: Na wystawie jest ponad 250 fotografii. Trudno to też określić, bo pokazujemy też negatywy, więc na tych negatywach jest dużo więcej fotografii. Natomiast na ścianach jest ponad 250 fotografii.
7: Ja wiem, że to jest trudne dla ciebie będzie, ale gdybyś tak mógł wybrać z każdej tematyki, na którą podzieliłeś tę wystawę, po jednym zdjęciu, które dla ciebie jest takie najważniejsze, przykuło twoją uwagę, no nie wiem, zrobiło na tobie największe wrażenie.
8: Oczywiście, że mógłbym wybrać, więc gdybym miał spojrzeć na te fotografie ułożone tak chronologicznie na wystawie, to z okresu przemysłowego, czy też z tematu przemysłowego, tam jest jedno takie ujęcie przedstawiające kopalnię Katowice. Bardzo ciekawa fotografia, no bo przecież na terenie kopalni Katowice teraz znajduje się muzeum.
7: Muzeum Śląskie.
8: Tak, więc Makal jakby obserwuje tą przestrzeń, w której kiedyś będzie miał wystawę. Dalej miasto, no to świetne ujęcie z lat 70. Mniej więcej z katowickiego rynku w stronę Koszutki. Pokazuje, jak dynamicznie zmieniało się miasto, jak to miasto pracowało, jak ludzie funkcjonowali w tej przestrzeni i też jak wielkomiejski miało charakter centrum Katowic. Dalej mamy zagranicę i tam chyba najbardziej te paryskie ujęcia są dla mnie najbliższe, bo to jest ciekawy reportaż. Daje świetny kontrast z tym, co możemy oglądać na całej wystawie, czyli tą w zasadzie czarno-białą Polskę zestawiamy z czarno-białą Francją. Dalej mamy temat dziecka i tam świetna opowieść, że na przykład córka Makala, która przyszła na wystawę, pani Jola, powiedziała: o, tu jestem ja. Więc to jest też takie urocze, że ludzie siebie odnajdują. I tak, no tam wśród tych tematów dziecięcych jest bardzo dużo ciekawych kadrów. Chyba mój ulubiony portret dziecka, który przygląda się obrazowi w muzeum albo w galerii. Dalej mamy człowieka i ten człowiek to w zasadzie wszystko, od szczęścia po tragedię. No i tutaj najmocniejsze zdjęcie na całej wystawie, o którym ja zawsze opowiadam podczas uprowadzeń kuratorskich, to jest zdjęcie z powodzi z 1966 roku.
9: Widziałam.
8: Tak, które samo w sobie zdjęcie działa na nas, no w zasadzie widzimy tragedię, widzimy zalane gospodarstwo, widzimy kobietę, która stoi po kostce.
9: Za nią mąż, taki stary dom.
8: Tak, widzimy kobietę, która stoi w wodzie, no i w zasadzie cała opowieść to jest za kulisami, bo Makal opowiadał, że płynął wtedy amfibią wojskową. Żołnierze zaprosili dziennikarzy na pokład amfibii, podpłynęli do gospodarstwa. Makal wykonał jedno zdjęcie, amfibia w coś uderzyła, on się przewrócił, rozbił głowę i popłynęli dalej. A dzień później dowiedział się, że uderzyli w słup wysokiego napięcia, który przewrócił się do wody i poraził prądem osoby, które znajdowały się w niej. Więc to jest wstrząsająca fotografia i jedna z najbardziej zapadających historii, które usłyszałem od Makala. Idąc dalej mamy politykę. No to tam przede wszystkim chyba te niepokoje społeczne, które w latach 80. miały miejsce.
9: Mówisz o tym zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim?
8: To już jest później. Natomiast ja mówię o tych fotografiach ze strajków, chociażby w Jastrzębiu, które na kopalni Manifest Lipcowy na przykład Makal fotografował. I to też pokazywało, że prasa już trochę popuszczała, jeśli chodzi o propagandę, bo faktycznie ta fotografia znalazła się na pierwszej stronie Dziennika Zachodniego. Mamy też temat kobiety i świetne, ale dosyć skomplikowane podejście do kobiet w mediach tamtego okresu. Również to jest pokazane na wystawie. No i ostatni rozdział to jest opowieść o samym Makalu i tam jest sporo jego autoportretów, na przykład i selfie, które robił sobie w latach 90. To bardzo lubię.
9: Niezależnie od kontekstu, w centrum tej opowieści zawsze jest człowiek. Bardzo dokładnie studiowałeś postać Makala do tego stopnia, że postanowiłeś wydać też o nim książkę.
8: Tak, lata pracy udało się zgromadzić w książce, która towarzyszy wystawie i w zasadzie jest rozszerzeniem tej wystawy, bo opowiada o losach Józefa Makala, o tym, jak wyglądała praca w gazecie codziennej, ale również pokazuje bardzo obszernie jego fotografię. Będzie dużo więcej fotografii w tej książce niż na wystawie, więc to jest dodatkowa zachęta, żeby gdzieś sięgnąć po publikację. Publikacja ma być dostępna już w październiku, więc jeszcze w trakcie trwania wystawy będzie można się wybrać właśnie z książką na wystawę.
9: Zaproś na wystawę, proszę.
8: Serdecznie zapraszam. Czasu jest jeszcze troszkę, bo wystawa będzie prezentowana do 8 listopada, więc można odwiedzić muzeum, przyjrzeć się fotografii Józefa Makala i poznać jego jako człowieka, jako ważną postać w historii fotografii.
9: Moim gościem był kurator tej wystawy, Kamil Myszkowski. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
0: Na wystawę do Katowic zabrała Was Magda Mleczko, a ja zabiorę Was jeszcze do Chorzowa. Czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się Port Poetycki. To kultowy festiwal, który od ponad 20 edycji gromadzi pasjonatów poezji, autorów i debiutantów. Port Poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce. Zaplanowano też targi książki, spotkania z autorami, turniej jednego wiersza i koncerty finałowe. Dziękuję, Edyta Czekaj.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Po reklamie.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj. Zbiórka tekstyli w specjalnych workach czy surowsze kontrole? Rządzący Zabrzem zapowiadają, że nowe postępowanie przetargowe to ewolucja obecnego systemu, a ewolucja ta uwzględniać ma dotychczasowe uwagi i wnioski samych Zabrzan. Sporo miejsca poświęcimy Zabrzu, a zaczynamy od śmieciowego problemu. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
2: Poświęciliśmy temu bardzo dużo czasu. Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy przetarg, który ma zabezpieczyć nam miasto Zabrze. Jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, ma być to usługa dla mieszkańców i ma być to usługa, co do której no, nikt nie zgłosi jakichś roszczeń czy zarzutów. Dlatego zaangażowaliśmy wyspecjalizowaną kancelarię prawną, żeby obsługiwała ten proces przygotowania, wypracowywania zapisów, sprawdzania też orzecznictwa, które zapisy mogłyby rodzić jakieś ryzyka prawne. No i efekt końcowy po tych miesiącach przygotowań jest, myślę, najlepszy, jaki mogliśmy osiągnąć. Po pierwsze, wydłużamy ten okres usługi na 3 lata, a więc no, zmniejszamy sobie też bardzo duży wysiłek, jakim jest każdorazowe przygotowanie tego przetargu. Z drugiej strony zapewniamy pewną stabilność, a do tego przygotowując konkretne zapisy też chcieliśmy uniknąć, wyciągnąć wnioski z tych niedociągnięć i też sporów sądowych, które w ostatnim czasie, których stroną byliśmy, bądź które pojawiały się w innych miastach. Chcemy po prostu zminimalizować ryzyko, że przetarg mógłby zostać uznany za nieważny bądź błędny, a z drugiej strony chcemy, żeby uzyskane usługi, jakość obsługi mieszkańców w postaci wywozu odpadów była jak najskuteczniejsza, jak najlepsza i jak najbardziej kompleksowa. Do końca tego roku chcielibyśmy wyłonić wykonawcę. No, mamy jeszcze kilka miesięcy, oczywiście tego typu postępowania przetargowe trwają, natomiast chcieliśmy jak najlepiej przygotować te warunki po to, żeby uniknąć błędów bądź jakichś roszczeń w przyszłości bądź jakichś skutków, które byłyby bolesne dla budżetu miasta. Wydaje mi się, że to się udało. Udało się zminimalizować te ryzyka i dzięki temu do końca roku zamierzamy rozstrzygnąć ten przetarg i tak, żeby wykonawca tej usługi, czy to będzie dotychczasowa firma, czy inna firma, to jest mniej ważne. Ważne, żeby ta jakość usług i zgodność z warunkami przetargu, a także cena odpowiadała naszym możliwościom i naszym oczekiwaniom. Wiele tutaj zależy od poziomu oferty i od rozstrzygnięcia przetargu, a także od wielu czynników makroekonomicznych. Tutaj niestety jesteśmy zobowiązani do tego również przez organy kontroli i orzecznictwo, żeby ten system się bilansował. To znaczy nie możemy ani zarabiać na odbiorze odpadów jako gmina, ani nie możemy jakoś dokładać dużych pieniędzy do tego systemu. On powinien się bilansować, więc zarówno bieżące wydatki na tą usługę wywozu odpadów, odbioru odpadów, jak i inne elementy systemu gospodarowania odpadami powinny być w całości finansowane z opłat, które ponoszą mieszkańcy, czy też szerzej podmioty, od których odbierane są odpady komunalne, więc na pewno chcielibyśmy uniknąć podwyżek, a jeżeli one będą niezbędne ze względu na tą konieczność bilansowania się tego systemu, to żeby nie przekroczyły one chociażby wskaźnika inflacji, żeby nie były one faktycznie dotkliwe dla gospodarstw domowych.
1: W każdej zabrzeńskiej dzielnicy ma się pojawić co najmniej jeden mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Myślę, że inne miasta też by tak chciały. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce.
3: Jarosław Suszka, trzeci zastępca wiceprezydenta miasta Zabrze. Możemy sobie śmiało powiedzieć, że nowy przetarg to absolutnie nowe podejście do zamówienia, bo łączymy w naszym odczuciu trzy cele. Lepszą usługę dla mieszkańców, większą odpowiedzialność wykonawcy za obszary, za które faktycznie powinien odpowiadać i które kontroluje, oraz myślę, że całe zwiększenie po prostu skuteczności zarządzania całym systemem, więc takie trzy główne cele nam przyświecały. No, a oprócz tego ten przetarg jest odpowiedzią na to, co nam się w tym roku udało zmienić dzięki decyzji Rady Miasta. Zmieniliśmy uchwałę tak zwaną śmieciową, która reguluje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Zabrzu. No i ten przetarg oczywiście też jest odpowiedzią na te zmiany. Co się wydarzy dla mieszkańców? Ja może bym przede wszystkim powiedział, że zwiększamy częstotliwość odbioru wielkich gabarytów, czyli chcemy, żeby miasto było po prostu czystsze. Wiemy, że wielkie gabaryty cieszą się dużą popularnością, są składane, czasami zbyt długo zalegają, więc w tym przypadku po pierwsze będziemy zwiększać częstotliwość odbioru wielkich gabarytów dla domków jednorodzinnych, po drugie dla zabudowań wielorodzinnych. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo widoczna zmiana dla mieszkańców. Tekstylia to nowa frakcja, którą ustawodawca postanowił się zająć. Myśmy sobie już poradzili na tym etapie z tym, ale wiemy, że mieszkańcy oczekują od nas wyższej jakości. Przyglądamy się też doświadczeniom innych gmin. Z pełną świadomością w tej chwili podjęliśmy decyzję, że jeszcze nie będziemy korzystać ze stałych pojemników, natomiast będziemy wyposażać mieszkańców w odpowiednie worki, które będzie można pobrać w wielu miejscach, od urzędu przez punkt obsługi klienta po mobilne przoki. Bardzo ważna informacja dla mieszkańców, bo chcemy też zmienić obecność mobilnych przoków i powrócić do obecności we wszystkich dzielnicach, tak żeby mieszkańcy mogli szybciej i wygodniej dostarczyć te frakcje, które są możliwe do odbioru na mobilnych przokach. Tam również też będzie można oddawać tekstylię, jak również będzie zgodnie z harmonogramem zbiórka worków, która będzie się odbywała cyklicznie. Także to też jest taka kolejna zmiana w tym nowym już rozdaniu na 2027 rok. Jest ustalony limit 8 worków. Myślimy, że to powinno wystarczyć. Jeżeli będą natomiast potrzeby, tak jak przy innych frakcjach, jest możliwość zamówienia jeszcze usługi dodatkowej. Choć wydaje nam się, że jak obserwujemy zapotrzebowanie i ilości tej frakcji, która obecnie jest składana, to powinno w zupełności wystarczyć. Uczymy się na własnych doświadczeniach. Gmina w zeszłym roku pierwszy raz w historii zanotowała spadek poziomu recyklingu, w związku z czym odpowiedzią na to jest przede wszystkim wdrożenie w nowym postępowaniu innych mechanizmów sprawozdawczych i kontrolnych wobec wykonawców. To będzie duża zmiana, dlatego że nie chcemy być jako gmina zaskakiwani. Siłą rzeczy można jakby uczciwie też powiedzieć, że nigdy gmina nie miała takiego problemu. Badamy cały czas tą sprawę, to jest jakby zupełnie jeszcze inny, odrębny temat, którym się zajmujemy oprócz nowego przetargu. Natomiast to będzie zasadnicza zmiana, dlatego że nie chcemy tylko i wyłącznie polegać na tych rozwiązaniach ustawowych, które obligują wykonawców do składania rocznych sprawozdań, które podlegają później weryfikacji gminy, a następnie trafiają do marszałka województwa, bo to jest już za późno. W związku z czym nowy przetarg i nowe jakby postanowienia umowne będą wymagały dużo więcej od wykonawców. Gmina będzie chciała dostawać dużo szybciej, dużo wcześniej, bardziej szczegółowe informacje po to, żeby zapanować nad tym, czy może nie zapanować, a bardziej mieć kontrolę i móc reagować na sytuację, kiedy już w trakcie roku będziemy mieć sygnały, że poziomy recyklingu mogą być po prostu zachwiane, bo z tym się po prostu wiążą kary później wymierzane przez organy wyższego rzędu, w tym przypadku przez marszałka. Swoją drogą jeszcze czeka nas najprawdopodobniej zmiana ustawowa, bo już ustawodawca dostrzegł ten problem w skali całego kraju. To zgłaszają również czy Związek Miast Polskich, czy inne zrzeszenia gmin, które mówią o tym, że gminy mają po prostu problem z osiąganiem poziomu recyklingu. Być może nawet ten poziom będzie na jakiś czas obniżony, w szczególności, że został wdrożony system kaucyjny, a ustawodawca zmierza, czy ma w planach wprowadzić kolejne unormowania związane z innymi frakcjami, co może powodować również problemy po stronie wykonawców, którzy świadczą usługi. W konsekwencji taka kontrola i taki monitoring na pewno jest bardzo ważny i on jest odpowiedzią na to, czego doświadczyliśmy w zeszłym roku.
1: Jak widać, Zabrzeński Ratusz wyciągnął wnioski z problemów, jakie pojawiły się w przeszłości, a dotyczące firm wywożących śmieci. A już teraz zmieniamy temat i Paulina Kozioł.
4: Czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się port poetycki. Tym samym miasto 26 września stanie się ogólnopolską stolicą poezji. Co dokładnie będzie się działo, o tym opowie kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
5: Tak, na jeden dzień zabieramy tytuł Stolicy Polskiej Poezji Krakowowi na rzecz Chorzowa i zapraszamy do miasta ponad 100 twórców, którzy będą czytać, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje książki, którzy będą mieli okazję zadebiutować na scenie portowej. No ale też szykujemy przede wszystkim spotkania z uznanymi twórcami. W tym roku w gronie gości jest między innymi tegoroczna laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Mamy też spotkania z oficynami wydawniczymi w ramach targów książki poetyckiej, które będą siedziały już od godzin wczesnoporannych, od godziny 10. Tutaj będzie przynajmniej 10 wystawców. Są to oficyny, które wydają książki, które normalnie nie funkcjonują w obiegu księgarskim. Co jest taką gratką dla każdego, kto lubi literaturę, lubi książki, żeby przyjść i znaleźć książkę, która normalnie w księgarni na półce nie stoi. Ale też w ramach tych targów szykują się spotkania z autorami, z wydawnictwami. Tutaj między innymi z Instytutem Mikołowskim i z twórcami z tej placówki, ale także z między innymi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z Krakowa, czy Związku Literatów Polskich z Warszawy, który gościmy pierwszy raz na tej edycji portu. Tak więc ta stolica poezji, czyli Kraków, przyjeżdża nawiedzić tym razem Chorzów i mam nadzieję, że będzie z tego ciekawe spotkanie, ale też mamy dwie wystawy, między innymi Krzysztofa Machy, to jest wystawa poświęcona haidze, czyli sztuce tworzenia ilustracji do wierszy haiku japońskich tradycyjnych, ale mamy także wystawę malarstwa Moniki Bindas, to jest autorka z Białegostoku, która do nas zawita z drugiego krańca Polski i zaprezentuje swoje prace. No i przede wszystkim goście główni, w tym roku aż 4 gości głównych, to między innymi Kamila Janiak, laureatka Nagrody Silesius, to Bartłomiej Majzel, to Kasper Pfeiffer i laureatka Nagrody Szymborskiej, czyli Marlena Niemiec, która w tym roku zdobyła to wyróżnienie. No a potem duże wydarzenie w postaci turnieju jednego wiersza, no i to największe, czyli otwarta scena portu poetyckiego, na której na ten moment doliczyliśmy się 70 osób, które się zgłosiły, żeby czytać, no ale wiadomo, że w ostatniej chwili pewnie przybędzie jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt osób, żeby się zaprezentować ze swoimi wierszami.
4: Turniej jednego wiersza, co to takiego?
5: Turniej jednego wiersza to jest okazja do tego, aby poddać swoje wiersze ocenie jury, czyli wychodzi się po prostu na scenę, czyta się wiersz i jury ocenia, no i spośród tych wszystkich najciekawszych wierszy zaprezentowanych, wybierane są te the best wiersze i nagradzane. Jest to taka rywalizacja poetycka, bo oprócz tego, że czyta się wiersze, trzeba jeszcze umieć je jakoś zinterpretować, pokazać. W zeszłym roku mieliśmy ludzi, którzy w maskach występowali, byli ludzie, którzy śpiewali wiersze, krzyczeli wiersze, więc każdy może tutaj dać upust swoim emocjom i ekspresji, żeby jak najciekawiej pokazać ten wiersz i zwrócić uwagę jurorów.
4: Ten turniej jednego wiersza to jest dla debiutantów, czy to jest już dla doświadczonych twórców, poetów, kto może wziąć udział w tym turnieju?
5: Każdy może wziąć udział w turnieju jednego wiersza, można się nawet w dniu wydarzenia zapisać. Jest to taka scena dla osób, które chcą po raz pierwszy sprawdzić się, pokazać, jaka może być reakcja publiczności na ich wiersze, ale też dla autorów, którzy są znani, uznani, często nawet nagradzani, którzy po prostu chcą zdobyć kolejne laurum, z kolejnym laurem wrócić do domu, tym razem z naszego turnieju.
4: Ale to jest jedyna okazja, żeby na przykład sprawdzić się dla osób, które na przykład do tej pory piszą do szuflady wiersze. Czy to jest jedyna okazja, żeby podczas tego portu poetyckiego móc zaprezentować swoje dzieła i właśnie liczyć na jakiś feedback, na jakiś odzew, żeby dowiedzieć się, czy to jest okej, czy to nie jest okej, co poprawić. Czy to jest właśnie ta okazja, czy będą do tego inne okazje?
5: Będą do tego inne okazje. Taką największą okazją, wydaje mi się, jest otwarta scena portu poetyckiego, czyli to nie jest formuła konkursowa, tak jak na przykład turniej, natomiast otwarta scena ma formę takiego open mic'a, czyli wychodzimy na scenę i możemy zaprezentować swoje wiersze. Często na tej otwartej scenie pojawiają się osoby, które nigdy wcześniej nie czytały wierszy przed publicznością i dla nich jest to taki podwójny debiut. Nie dość, że mówią o tym, że piszą, to jeszcze czytają to przed dużą publicznością i wtedy można dostać fajny feedback po zejściu ze sceny. Najczęściej później się dyskutuje o tym, co było czytane. Ktoś skrytykuje, ktoś pochwali, więc jest szansa na to, żeby się zaprezentować, ale przede wszystkim poznać innych twórców, bo to jest bardzo ważne. Tutaj my staramy się poprzez to wydarzenie stworzyć społeczność, czyli jeżeli ktoś wchodzi dopiero do świata poezji, ma okazję poznać innych twórców, ma okazję poznać wydawcę, który może kiedyś zostanie jego wydawcą, ma też okazję poznać, nie wiem, redaktorów magazynów, na przykład literackich, którzy może zaciekawią się tymi wierszami, które były czytane, no i zdecydują się na opublikowanie tego wiersza.
4: Zapraszamy.
5: Zapraszamy.
1: Świat kultury zabrała nas dzisiaj Paulina Kozioł-Paulinko. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Miałam puścić co prawda tylko fragment rozmowy Magdy Mleczko, ale tak wsłuchałam się, słuchajcie, w temat, tak się wciągnęłam, że dzisiaj długi, długi long z Magdą Mleczko, jej gościem. Zapraszam w jej imieniu.
6: Czy myśleli kiedyś Państwo o tym, żeby przejechać na Śląsk turystycznie? Na wakacje, na przykład na tydzień. Czemu nie? Jednym z bardzo ciekawych i historycznych miast na Śląsku są Gliwice. Dwaj panowie z Gliwickiej Przystani Sztuki i Kultury, Seweryn Botor i Piotr Podkocki.
7: A ja Państwu powiem, że ja faktycznie kiedyś turystycznie przyjechałem do Gliwic i na Śląsku zostałem. No ja w Gliwicach nie mieszkam.
6: No to Śląsk,
7: w Gliwicach pracuję. Gliwice, właściwie ze śląskich miast, ze śląskich różnych przestrzeni, moim zdaniem Gliwice są najfajniejsze. W Gliwicach zachował się historyczny układ ulic, zachował się średniowieczny rynek, zachował się ratusz, zachowała się zabudowa, która w pozostałych miastach Śląska nie występuje. No Katowice mają bez mała 200 parę lat, Gliwice ponad 800. No i to w Gliwicach najbardziej mnie interesuje. Poza tym Gliwice są takim fajnym, małym, kompaktowym, 15-minutowym miastem, gdzie wszędzie jest blisko.
6: Co jest tutaj Seweryn takiego fajnego, że przyciąga uwagę i moglibyśmy zaproponować właśnie turystycznie?
8: Gliwice łączą w sobie wiele takich nieoczywistych historii. To wynika po pierwsze z tego, że Gliwice praktycznie od początku swojej historii leżą na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych. Jeżeli chcieliśmy ze wschodu podążać do Wrocławia, głównego jednak historycznie miasta na Śląsku, trzeba było przejechać przez Gliwice. Jeżeli chcieliśmy z zachodu podążać do Krakowa, dawnej stolicy Rzeczypospolitej, siłą rzeczy przez Gliwice. Kiedy Rzymianie wędrowali na północ w kierunku Bałtyku, słynny zresztą bursztynowy szlak, on również przez okolice Gliwic przebiegał, tak więc Gliwice zawsze były po drodze. Dzięki temu też wiele historii miało tutaj miejsce. Oczywiście najbardziej Gliwice rozwinęły się w wieku XIX. Trzeba pamiętać, że przez większość czasu, przez kilkaset lat, Gliwice były miastem z dzisiejszej perspektywy niewielkim. Jeszcze 200 lat temu w Gliwicach mieszkało 3,5-4 tysiące mieszkańców. Z naszej dzisiejszej perspektywy, gdzie miasta pokroju 20 czy 50 tysięcy mieszkańców nie są jakimiś wielkimi metropoliami, no to 3,5-4 tysiące to jest pół ewentualnie jakiejś dzielnicy troszkę większej. Natomiast niegdyś to było faktycznie duże miasto. Najwięcej się zmieniło oczywiście w wieku XIX, czyli w okresie rewolucji przemysłowej. Powstające zakłady przemysłowe potrzebowały rąk do pracy. Kiedy ci ludzie już się zatrudniali tutaj na miejscu, to albo sami szukali miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, albo te zakłady przemysłowe budowały tym ludziom osiedla, budowały domy, budowały szkoły, przedszkola czy kościoły i tak się Gliwice powolutku, zresztą nie tylko Gliwice, rozwijały. To jest taka cecha charakterystyczna dla wielu górnośląskich miast. W rezultacie tego do dziś w Gliwicach mamy wiele ciekawych pozostałości po przeszłości. To było też miejsce bardzo różnorodne, jeżeli chodzi na przykład o religię. Mieliśmy oczywiście katolików, mieliśmy protestantów, którzy stanowili około 40% mieszkańców Gliwic. Mieliśmy starokatolików i to była taka bardzo ciekawa społeczność religijna, która pod koniec wieku XIX nie przyjęła kilku nowych dogmatów papieskich, między innymi dogmatu o nieomylności papieża. Starokatolicy uznali, że jednak są pewne rzeczy, których przyjąć nie mogą. Wobec tego stali się oni osobnym odłamem. Oczywiście byli także Żydzi, którzy nie stanowili dużego odłamka, to było około 2% mieszkańców miasta, ale w gruncie rzeczy to była najstarsza zaraz po katolikach mniejszość religijna w mieście, ponieważ możemy domniemywać, że Żydzi w Gliwicach byli właściwie od początku istnienia Gliwic. W najbliższej okolicy, z Pyskowic, Bytomia, Koźla, wiemy, jeżeli chodzi o zapiski, że Żydzi byli już w tych miastach na pewno w wieku XIV, a najstarsza zachowana macewa w Polsce, czyli nagrobek z Dolnego Śląska, pochodzi z 1200, jak dobrze pamiętam, pierwszego roku, czyli byłaby ona starsza nawet niż same nasze miasto. Zatem była to społeczność najmniejsza, ale w gruncie rzeczy najstarsza. I również w tej społeczności, podobnie jak w Ilu, mamy wielu przedstawicieli, którzy mieli niebagatelny wpływ na rozwój regionu, ale nie tylko regionu.
6: Taką osobą jest na przykład Oskar Troplowicz, prawda?
8: Dokładnie tak. Jego rodzina jest sztandarowym przykładem takiego rodu, który własną pracą faktycznie zajął miejsce w pewnym momencie w takiej militowanej warstwie społecznej. Rodzina Troplowiczów przybyła z miejscowości Troplowicz, czyli dzisiejsza Opawica, to jest pogranicze polsko-czeskie w województwie opolskim. Troplowiczowie do Gliwic przybywają na przełomie wieku XVIII i XIX. Salomon Troplowicz, dziadek Oskara, postanawia założyć winiarnię. Ta winiarnia początkowo była przy ulicy Bytomskiej, potem przenosi się na rynek. Troplowicz ma to szczęście, czy po prostu takie podejście biznesowe, że sprzedają tam wina dosyć dobrej jakości. Zresztą w pewnym momencie jakość tych trunków została doceniona przez władzę i tak w wieku XIX Salomon zostaje królewskim nadwornym dostawcą wina. To przypuszczalnie też się musiało odbić na cenach tych trunków, możemy domniemywać. No jak zauważamy też po fotografiach, no to 40-50 lat później rzeczywiście Troplowiczowie przebudowują ten budynek, dodając mu jeszcze dwa piętra i taką piękną neorenesansową formę. Natomiast sam Salomon również od takiego prostego, powiedzmy, arendarza, człowieka, który handluje gdzieś tamtym alkoholem, też się własną pracą wspina po tej karierze społecznej i tak w 1848 roku zostaje pierwszym żydowskim radnym naszego miasta. Umiera będąc uhonorowanym różnymi tytułami i orderem Orła Czerwonego, czyli jednym z najwyższych wtedy pruskich odznaczeń. I to jest moment, kiedy rodzina ma już taką, byśmy powiedzieli, dosyć stałą i wysoką pozycję społeczną i w tej rodzinie w 1863 roku rodzi się Oskar. Oskar nie był jedynym wnukiem Troplowiczów. Troplowiczowie posiadali 11 dzieci. Każde z tych dzieci też miało dzieci, zapewne w podobnej ilości. Wobec tego Oskar był kropelką w tym morzu wnucząt Troplowiczów. Natomiast była to kropelka niezwykła. Sam Oskar miał takie zacięcie, byśmy dzisiaj powiedzieli, humanistyczne. No on jednak bardziej w kierunku filozofii, historii. To były takie kierunki, które go interesowały. Rodzice jednak sprawę postawili jasno, to znaczy my płacimy za studia, to my ci wybierzemy coś, co ci da pieniądze w życiu. I tak wysłali go w kierunku farmaceutycznym. Troplowicz zatem z tą duszą humanisty musiał wkuwać chemię, natomiast okazało się, że jednak gdzieś się z tym zawodem dotarł, zaakceptował i tak pod koniec wieku XIX, mając już za sobą praktykę w aptekach, mając już ukończone studia, Oskar zauważa, czy znajduje gdzieś informacje o planowanej sprzedaży fabryki Paula Beiersdorfa w Altonie, to jest dzisiaj dzielnica Hamburga. To była taka malutka fabryczka chemiczna, która już po prostu była pod upadłą. Pan Beiersdorf też miał swoje lata. I tak Oskar tam w kilku częściach kupuje tą fabrykę. W tej fabryce zaczyna on eksperymenty, wcześniej jeszcze współpracując z Beiersdorfem nad różnymi wynalazkami. I tak na świat przychodzi nam wynalazek, mam nadzieję, że wszystkim powszechnie znany, czyli pasta do zębów w tubce. Do tego momentu trzeba było sobie radzić takim proszkiem, który sypano na szczoteczkę. Niektórzy ten proszek po prostu brali na palec i tym palcem gdzieś te zęby szorowali, dokładnie. Zatem taka dzisiejsza higiena jamy ustnej to też nie jest taki nowy wynalazek, a przy okazji Troplowicz też jakiś tutaj wkład rzeczywiście miał. Kolejno z myślą o sportowcach Troplowicz tworzy pierwszy taki plaster samoprzylepny w rolce, taki medyczny plaster. Do tego okresu ludzie musieli sobie radzić w taki też skomplikowany sposób. czyli wycinano z bawełny takie kawałki materiału. Pędzelkiem trzeba było na około rany sobie posmarować żywicę albo na ten materiał tą żywicę zaaplikować i dopiero wtedy przykleić to w dane miejsce na ciele. No każdy, kto kiedyś się też pobrudził żywicą, wie jaka to jest atrakcja potem odrywanie tej żywicy od skóry. Wobec tego, no myślę, że mamy za co być wdzięczni Troplowicowi. No i oczywiście rok 1911 to jest moment, kiedy na rynek wychodzi najbardziej znany wynalazek Troplowica, czyli krem Nivea. Krem Nivea, który początkowo paradoksalnie był sprzedawany w kremowej puszce. My dzisiaj kojarzymy Nivea przez tą taką identyfikację wizualną, błękitne tło i białe napisy, ale ten design, on wchodzi bardzo szybko do użycia, bo w roku 1925. Wtedy wychodzi pierwsza błękitna puszka na rynek, tak więc design ten ma już 101 lat, ale to, co trzeba oddać Troplowicowi, co jest związane z tą Niveą, to w ogóle fakt, że Troplowic współpracując jeszcze z innymi badaczami, tworzy i patentuje. Ja nie jestem chemikiem, więc ja nie powiem, jaki tutaj dokładnie proces zachodzi, ale chodzi o proces, w którym da się połączyć wodę i wszelkie inne takie mokre czynniki, jakieś perfumy chociażby, z tłuszczami, ponieważ no, to jest główna część składowa kremu. Do momentu Troplowica kremy były zamawiane na przykład w aptekach.
6: W aptekach, zresztą do tej
8: dokładnie
6: pory można zamówić.
8: I te kremy były ucierane tak ładnie na taką piękną masę, natomiast one miały ten problem, że one jełczały dosyć szybko, po dwóch tygodniach czy nawet tygodniu one się już potrafiły rozchodzić, że mieliśmy osobno te frakcje tłuszczowe, osobno te płynne, to było bardzo niepraktyczne. Natomiast Troplowic faktycznie stworzył takie trwałe połączenie tych dwóch materii, natomiast ta dusza humanistyczna w Troplowicu, ona nigdy nie zaniknęła i tak, kiedy tylko Troplowic ma już możliwości finansowe i w miarę stabilne życie, postanawia na własną rękę zacząć studiować filozofię i tą filozofię kończy zresztą z tytułem doktora. Troplowic miał też jak na tamte warunki i tamte czasy innowacyjne podejście do robotników. Po pierwsze, samodzielnie skrócił czas pracy, podczas gdy w innych zakładach pracy ludzie siedzieli 12-14 godzin nierzadko. Wszyscy dobrze znamy obrazy z Ziemi Obiecanej, chociażby Wajdy. Tak, w przypadku Troplowica on sam tą liczbę godzin zmniejszył do 10 i potem jeszcze troszkę tą liczbę obciął. W fabryce Troplowica funkcjonowała tak, abyśmy powiedzieli, wewnętrzna kasa chorych. Jeżeli ktoś faktycznie stał się inwalidą czy jakieś inne jeszcze problemy zdrowotne posiadał, to fabryka wypłacała mu należności pieniężne. Natomiast Troplowic był także człowiekiem, byśmy powiedzieli, takim prekursorem czegoś, co u nas się nazywało za czasów Polski Ludowej. Chodzi o w czasy pracownicze. To się jakoś ładnie nazywało.
6: Fundusz czasów pracowniczych.
8: Jakoś tak, tak, tak, tak. EWP, dokładnie, dokładnie. To zakłady pracy posiadały
6: swoje. Czyli dofinansowywał po prostu do wypoczynku swoich pracowników.
8: Dokładnie tak, to znaczy Troplowic dla swoich pracowników kupił hotel nad morzem. I to był po prostu należący do tej fabryki hotel i tam każdy robotnik mógł sobie pojechać.
6: Czyli potem powielały kopalnie na Śląsku.
8: Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście takie mniejsze rzeczy typu na przykład żłobki, przedszkola, przychodnie dla tych robotników, to również funkcjonowało. Dzięki temu Troplowic nigdy nie miał problemów z poszukiwaniem ludzi do pracy, ponieważ ludzie u Troplowica zwyczajnie chcieli pracować. Troplowic też oferował takie pożyczki, jeżeli ktoś chciał wybudować dom albo kupić ten dom, to można było w taki sposób nieoprocentowany pożyczyć te pieniądze z zakładu i potem w ratach bez żadnego procenta te pieniądze oddać. Zatem jak na przełom wieku XIX i XX, powiedziałbym, że bardzo nowatorskie podejście. Troplowic umiera w 1918 roku. Umiera bardzo nagle, wedle naszych aktualnych informacji wiemy, że Troplowic dostał prawdopodobnie udaru albo zawału w drodze do pracy w 1918 roku. Natomiast w tym Hamburgu także on się angażował społecznie, był członkiem Rady Miejskiej, ale on nigdy o Gliwicach nie zapomniał. I tak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej postanawia on ufundować Gliwicom pomnik. Zamówił on rzeźbę robotnika, to był taki umięśniony, taki masywny mężczyzna, który wspierał się na takim dużym młocie i to miało pokazywać takie ambicje przemysłowe Górnego Śląska. Ta rzeźba została zamówiona właśnie dla miasta Gliwica.
6: Piotr Podkocki, Seweryn Botor, Gliwicka Przystań Sztuki i Kultury.
1: Oj, zasłuchałam się. Materiał przygotowała dla nas Magda Mleczko. Edyta Czeka i wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czeka, sporo miejsca i uwagi w programie poświęcimy dzisiaj miastu Zabrze. Będzie o czytaniu w żłobkach. To program edukacyjny skierowany do najmłodszych ich rodziców. Powiemy też o budżecie obywatelskim, ale zahaczymy też o chorzowski skansen. Pójdziemy po ziemniaczki. O co chodzi już teraz?
9: Marcin Gaweł, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy Państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły. Także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojeni zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Dokładny, szczegółowy harmonogram godzinowy opublikujemy na naszej stronie. Ale jeszcze raz zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą.

0: mnóstwo potraw, kartofla na różne możliwe sposoby. W tym roku odwiedzi nas 6 kół gospodyń wiejskich z propozycjami tematycznymi, gdzie Krym będzie wiódł właśnie kartofel. Oprócz tego mnóstwo stoisk handlowych, takich jarmarcznych, a także występy artystyczne zespołu Siemianowice i zespołu Zawodzianki, które wystąpią na naszej scenie. Także mnóstwo atrakcji właściwie przez cały dzień, od godziny 12 do godzin późnych popołudniowych. Kartoflane potrawy, no przede wszystkim tutaj są niezawodne panie z koła gospodyń wiejskich z Poręby, które przyjeżdżają z pieczonkami. To są takie na ognisku robione tradycyjne pieczonki. Tej potrawy nie może zabraknąć, tutaj jak gdyby one są na małej łące i tam zawsze rezerwujemy dla nich miejsce. Oprócz tego będą placki ziemniaczane, kartofle, frytki, a też będą placki pieczone na blasze, różnego rodzaju kluski, będą gołąbki z ziemniakami, także takie rzeczy, które nie spotyka się na co dzień, albo na które nie mamy czasu samemu zrobić, albo które nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie jesteśmy w stanie sobie rozpalić ogniska przy bloku, jeżeli mieszkamy w bloku. Także tutaj będzie ta okazja taka spróbować. Oprócz tego będzie niezawodny kartofel z parownika. W tym roku dokupiliśmy drugi parownik, bo zawsze brakowało tych ziemniaków, także mamy zapowiedziane 200 kg ziemniaków, że będzie się parowało dla Państwa. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie, albo przynajmniej zabraknie ich później niż zwykle. Pan Andrzej, nasz mistrz ceremonii, już czeka tutaj z tym parownikiem. Będzie zawsze przy okręgach tam ogniskowych czekał na Państwa. Także mamy nadzieję, że zaspokoimy Państwa ciekawość, jeżeli chodzi o to, jak smakuje kartofel, jak się go przyrządza na wielu, wielu płaszczyznach.
1: Zapraszamy do Chorzowskiego Skansenu nie tylko na Święto Kartofla. No to teraz zapowiadane Zabrze, które zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Eugeniusz Mizerski, główny specjalista do spraw budżetu obywatelskiego w Wydziale Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji. W tym roku mamy 7,6 miliona złotych. Projekty są bardzo różne. Są projekty dotyczące takich miejskich terenów rekreacyjnych, projekty dotyczące miejsc postojowych, taka twarda infrastruktura też zwykle i wnioskodawców, i głosujących interesuje. Są projekty dotyczące sportu, boisk, jakichś terenów rekreacyjnych. Są też projekty dotyczące na przykład wybiegów dla zwierząt. Także każdy z mieszkańców ma możliwość wybrania jednego z 60 projektów dzielnicowych i jednego z 7 projektów ogólnomiejskich, czyli można dwa wskazać. Natomiast jak będziemy głosować? Głosować można albo elektronicznie, zapraszamy na naszą stronę miastozabrze.pl, albo poprzez papierową kartę do głosowania, którą można albo ściągnąć z internetu z tej naszej strony, albo otrzymać w urzędzie w budynku przy ulicy Powstańców 5-7, tam jest taki punkt informacyjny obsługi klienta, gdzie można taką kartę dostać. Jest stolik i jest też urna, gdzie prosimy wrzucić taką kartę wypełnioną. Głosować można do 25 września. Zapraszamy do głosowania. Już 6,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało. Kilka dni temu zaczęło się głosowanie, więc mam nadzieję, że to głosowanie również pójdzie bardzo ładnie. Chcielibyśmy, aby to głosowanie było indywidualnymi decyzjami poszczególnych mieszkańców głosujących w tym budżecie obywatelskim, więc nie chcemy za bardzo sugerować. Są takie dotyczące boisk na terenie szkoły. To są takie ogólnomiejskie, większe. U nas jest to wartość do 600 tysięcy złotych. Natomiast projekty dzielnicowe różne są w poszczególnych dzielnicach. Nie wiem, na Helence na przykład jest propozycja montażu defibrylatorów AED na budynkach mieszkalnych. Są miejsca postojowe, są wybiegi dla psów, są jakieś tereny takie rekreacyjne, takie meble miejskie, to się mówi, czyli jakieś leżaki, ławki, tego typu rzeczy. Także jest tego całkiem sporo, więc mam nadzieję, że mieszkańcy znajdą coś, co im się potem po realizacji przyda. A chciałbym powiedzieć, że już przeszło 200 projektów jest zrealizowanych z tych wszystkich wcześniejszych edycji, bo teraz mamy edycję 13, a na to wydaliśmy przeszło 40 milionów złotych. Także warto głosować, bo te projekty powstają.

0: i one służą mieszkańcom.
1: Sporo projektów dotyczy samej kultury, a tak a propos wydarzeń kulturalnych w Zabrzu.
2: Dorota Kosińska, naczelniczka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, właściwie wszyscy mieszkańcy się przygotowywali. Staramy się już świętować, więc rady dzielnic, stowarzyszenia, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne przygotowują w ramach właśnie tego święta swoje, powiedzmy, mniejsze czy większe wydarzenia. Natomiast tak, to prawda, ostatni weekend września będzie to mocne uderzenie, czyli będziemy już tak naprawdę świętować nasze urodziny. To świętowanie rozpocznie się od piątku, zakończy w niedzielę. W piątek będziemy świętować na sportowo, bo będą dwa wydarzenia. Biegamy dla Zabrza i jeździmy dla Zabrza. W sobotę będzie piknik w parku miejskim i tam naprawdę czeka bardzo dużo wydarzeń dla mieszkańców i oczywiście, tak jak pani powiedziała, dla osób przyjezdnych, bo również pośród wystawców będą również nasi goście, czyli będziemy gościli województwo opolskie, będzie też Zamek Orawski ze Słowacji, Muzeum Kapeluszy z Nowego Iczyna, także będzie też trochę międzynarodowo. Cieszymy się, że z nami będą chcieli właśnie ci goście świętować. Podczas pikniku będzie również rozstrzygnięcie Festiwalu Smaków. Będą różne zespoły, będzie muzycznie, będzie gastronomicznie, ponieważ będzie można popróbować różnych rzeczy. No i oczywiście to, na co czekają dzieci, więc dużo też atrakcji dla milusińskich. Wieczorem będzie koncert w Domu Muzyki i Tańca z Anią Wyszkoni, a w niedzielę będzie gra miejska, gra, która nas przeniesie w lata 20 i będzie bardzo intrygująca i tajemnicza. Zapomniałam o tym powiedzieć, będzie też koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, podczas którego pan prezydent wręczy nagrody w dziedzinie kultury. O tych wszystkich wydarzeniach mogą państwo się dowiedzieć na stronach Urzędu Miasta, na stronach punktu informacji o mieście, bądź można też zadzwonić czy do Biura Marki, czy do Wydziału Kultury.
1: Zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
3: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie. W związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. No więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie bądź nawet bardzo drogie, nie można mieć wszystkiego, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne. No, to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania. No, umówmy się od razu, no, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęsto, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo te budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, no, wydaje się najprostszą z możliwych rzeczy. No, dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj, no, nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, to słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu expressis verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza.
4: Życie w mieście.
1: Metamorfozę przejdą dwa skwery w Chorzowie. Prace w terenie mają niebawem wystartować, a szczegóły zdradzi materiał Pauliny Kozioł.
5: Pierwszy z nich to skwer teatralny w centrum. Będą tam nowe ścieżki dla pieszych, ławki, rzeźba, nowe oświetlenie, powstanie też strefa gier i strefa artystyczna. Do tego nowa zieleń oraz zdrój z wodą pitną. Drugi skwer, który ma się zmienić, to skwer przy ulicach Szpitalnej i Dyrekcyjnej. Wyremontowane zostaną alejki, odnowiona będzie historyczna fontanna, pojawią się też nowe rośliny i mała architektura.
1: Inwestycje będą kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego większość to fundusze europejskie. Prace potrwają 2 lata.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Mieszkańcy Rudy Śląskiej mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
7: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już 2 etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę. 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. To głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trzamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren. Jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł.
5: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
8: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
5: I te artefakty, które możemy tutaj zobaczyć, one są w takiej scenerii przygotowanej specjalnie, żebyśmy się mogli poczuć trochę tak, jakbyśmy faktycznie byli na Titanicu.
8: To prawda, galerie wystawy są ułożone w pewnej chronologii zdarzeń. Rozpoczynamy zwiedzanie od sali poświęconej odnalezieniu wraku, po to, aby uwrażliwić widza, że wszystko to, co zobaczy na wystawie, jest związane z wrakiem. I następnie cofamy się w czasie do roku 1910, 11, 12, do galerii konstrukcji statku, w której obserwujemy proces budowania statku na zdjęciach, a przed zdjęciami w pięknych gablotach widzimy przedmioty stanowiące wyposażenie tego statku, również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
5: Przed nami jest makieta statku Titanica.
8: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć zrozumieć, jak statek wyglądał. Pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
5: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografie, które nawiązują do tych artefaktów. Tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
5: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
8: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek, odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
5: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
8: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica. Oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
5: Są też takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR, tak?
8: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
5: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
8: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia. Jest i kawiarnia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
5: Jeszcze wracając do tych artefaktów wydobytych właśnie z wraku statku, no moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
8: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
5: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
8: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Na Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną. Oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe spalarni pierwszej klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
5: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
8: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
1: Na koniec tej części magazynu wracamy jeszcze do Rudy Śląskiej. Gigantyczny obiekt, który będzie służył jako wiadukt kolejowy na trasie NS w Rudzie Śląskiej na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami, został przesunięty. Więcej prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
9: 49 metrów przesuwany był w kierunku południowym, tak żeby doszedł do ciągu linii kolejowej. Widzimy trakcję u góry, więc tam muszą te tory przejść.
7: Dwa tory są zaplanowane z dwóch przyczyn. Myśmy decyzję o pozwoleniu na budowę dostawali pod koniec grudnia 2021 roku, prawie 6 lat temu, więc nie było jeszcze takich planów konkretyzowanych na tą dodatkową linię metropolitalną. I druga rzecz jest taka, no my jesteśmy inwestorem jako miasto. Myślę, że jak ktoś będzie chciał dobudowywać, to musi być inny inwestor, tak? To albo będzie Metropolia, albo to będzie PKP. Oczywiście technicznie jest to możliwe od tej właśnie strony, z której jesteśmy. Te dwa tory, jeden tor może być dobudowany właśnie tutaj. Wiem, że te prace projektowe albo się skończyły, albo się kończą, bo wiem też, że jak się skończą prace na linii tej kolejowej, czyli Katowice-Gliwice w Katowicach, to mamy mieć przesuwane nowa lokalizacja peronów w Rudzie Śląskiej, tak? Na tej właśnie linii kolejowej, czyli kilkaset metrów dalej jest stacja Ruda. Ten peron będzie przesuwany też w stronę wschodnią o kilkaset metrów, tak żeby przy skrzyżowaniu z ulicą Wolności on był, z wykorzystaniem tego miejsca, tego przejścia podziemnego, które tam jest już, więc tam mają być perony bliżej Parku Kozioła, bliżej Szybów, a na Hebziu ma być to przesunięte też w kierunku wschodnią, bliżej ronda, czyli tak naprawdę tam, gdzie teraz robimy rondo z północnej strony, to tam będzie można też przejściem podziemnym przejść i wejść na te perony. I to też lepiej nam skomunikuje. Będzie centrum przesiadkowe na Hebziu będzie pełniejsze. Ta kolej będzie znacznie bliżej.
1: O tej ciekawej inwestycji mówił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Dziękuję za dziś. Edyta, czekaj.
6: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Tablica Jerzego Dudy Gracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudę Gracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
2: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka, drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fanklubu Jerzego Dudy Gracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galeria, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to, i zrobić taki zjazd fanów. Ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fanklubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
1: Jerzy Duda Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
3: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural to już jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonu, więc te wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Janko Łodziej, więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
4: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdyn i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia faktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
5: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
1: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3. No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
6: Dna oceanu, prosto do Katowic. W historycznej walcowni Cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
7: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w walcowni.
6: I na tą wystawę właśnie Was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni Cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
7: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
6: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
7: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
6: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe. To też dziwne, że przetrwały.
7: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie. To są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji. Mhm. A w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionym wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka, tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
6: Luksusy i podziały klasowe na Titaniku, ta wystawa o tym też mówi, prawda?
7: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
6: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
7: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie, a tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
6: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galerii filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście, własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
7: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, okay, który pochodzi z reprezentacji klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
6: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
7: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
6: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
7: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogo cokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
6: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
7: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną, graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
6: Ambasador wystawy o Titaniku w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
1: Ja przypomnę, że rozmawiałam Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem
8: kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
9: Roland Doborzy, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
9: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
1: No tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
9: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej. Ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
10: No to idziemy.
9: Idziemy.
10: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
9: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
10: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
9: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
10: To ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
9: Możemy otworzyć zamrażarkę.
10: Właściwie to wygląda lodówka jak taka w szpitala, gdzie mają rzeczywiście leki oczywiście. I osocza na przykład.
9: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. Półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do
10: czy... Wyższa od...
9: Tak, oczywiście.
10: To przechodzimy dalej.
9: Do pomieszczenia numer 2.
10: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
9: Tylko dwa konkretne. Nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
10: Dokładnie, z gablotami.
11: Tak jest, gawloty.
10: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
11: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach z grubymi okularami, szkłami, no to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta, jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają, jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka, to jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas, jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części, może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone, temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
10: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj. Wystawa, na której bohaterkami są pszczoły. Zajrzymy do skansenu w Chorzowie, powiemy też o metrokolei w GZM i odwiedzimy centrum, które pomaga na przykład osobom, które niedowidzą. To teraz więcej szczegółów i na początek o wystawie. To, że pszczoły są pożyteczne, to wiemy. Czego dowiemy się z wystawy w Chorzowie? Magdalena Cielesta, kustosz.
12: Patrzymy na wystawę Uliwersum. Jest to nasza nowa wystawa stała. Dotyczy ona pszczelarstwa, takiego kontaktu człowieka z naturą, czyli człowiek pszczoła. No i mamy na niej bardzo dużo takich rzeczy, których w skansenie Państwo no, w zasadzie nie zobaczą, ponieważ nasze eksponaty, czyli te wszystkie ule, które są na niej zgromadzone, zazwyczaj były gdzieś poukrywane, albo w magazynach, albo w pasiece, gdzie nie było ich widać i one są tutaj wyczyszczone po konserwacji i będzie można je w końcu obejrzeć. Oprócz naszych pięknych uli można zobaczyć również narzędzia pszczelarskie, bardzo realistyczny model pszczoły, takiej metrowej pszczoły, o może tak, trochę uchylę rąbka. Czego nie będzie można zobaczyć, nie będzie w ogóle multimediów u nas na wystawie, czyli nie będzie żadnych nagrań, dźwięków. Za to będzie bardzo dużo takich manualnych, no nie zagadek, ale takich do odkrycia ciekawostek. O. Między innymi będzie się można dowiedzieć na przykład co kiedy kwitnie. Dzięki kalendarzowi fenologicznemu będzie można poznać rozwój pszczoły albo sprawdzić, to zwłaszcza dla dzieci, jak te pszczoły w zasadzie się komunikują, czyli tańczą. Będzie taka manualna zabawa dla dzieci. Co jeszcze? Będzie można zobaczyć

0: Ult, który nazywany jest leżakiem. Do tej pory był ukryty między drzewami w pasiece i nawet śmieję się tak troszeczkę, ale co po niektórzy pracownicy muzeum, jak go pierwszy raz zobaczyli na wystawie, to stwierdzili, a skąd my taki mamy? I się okazało, właśnie trzeba tłumaczyć, że on zawsze był u nas w pasiece, tylko był tak ukryty, że nikt go tam nie widział, prawda? Jest wykonany z jednego kawałka drewna, z taką nadbudówką i widać na nim, że ktoś kiedyś próbował po prostu pomalować te wlotki dla pszczół. No, wszystko to zostawiliśmy, żeby było pokazane, jak pszczelarze w zasadzie, jak się to zmieniało, prawda? Jak od takiego starego bardzo ula próbowali przejść do czegoś nowocześniejszego.
1: Opowiadała o wystawie Magdalena Cielesta, kustosz, a wystawa, przypomnę, do obejrzenia w chorzowskim skansenie. A już teraz temat komunikacyjny i Paulina Kozioł.
2: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
3: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to możemy powiedzieć taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
2: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metro kolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
3: Taką mamy specyfikę. Mimo, że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
2: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
3: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metro kolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
2: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
3: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa, w związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
2: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
3: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
1: O metr-

0: Jutro o pociągach dla Metro Kolej w GZM materiał przygotowała Paulina Kozioł, a już teraz przenosimy się do Bytomia i rzecz będzie o pomocnym centrum.
1: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
0: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
1: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa i to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
0: Bardzo dogodne miejsce.
1: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, by bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
0: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duże atut.
1: No tak, Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że Koło Bytomskie sobie poradzi z tak wielką odpowiedzialnością. 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja.
2: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
0: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
2: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONi. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
0: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
2: Tak, oczywiście. No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
0: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
0: No a działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
2: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
0: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
2: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
3: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, społeczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi. Nieco są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów, zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów, czy tłumaczy.
0: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
3: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu ma, po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
0: Aplikacja dostępna jest przez telefon, a samo centrum mieści się w Bytomiu przy Wrocławskiej, w dawnym budynku zakładów odzieżowych.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: W programie już za chwilę spacer po Rudzie Śląskiej, ale takimi ścieżkami kulinarnymi przede wszystkim. Wstąpimy też na chwilę na lodowisko braci Nikodemowiczów w Bytomiu, a już teraz wspomniana Ruda Śląska.
5: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
0: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł z takiego kulinarnego kalendarza?
5: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
0: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
5: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
0: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
5: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
0: Ale kult kobiety na Śląsku jest bardzo ważny, prawda? Rola kobiety. Mąż zazwyczaj jako górnik szedł do kopalni do pracy, żona została w domu, wychowywała dzieci, zajmowała się wszystkimi domowymi obowiązkami. No i kilka kobiet takich znanych tutaj na Śląsku mamy i kult takich silnych, zdecydowanych pań.
5: Tak, ja myślę, że ta kobieta na Śląsku dalej, mimo tych swoich obowiązków, mimo tego, że już pracuje również zawodowo, dalej stara się wszystko, cały dom, całe mieszkanie trzymać w ryzach. Zawsze na jej głowie przede wszystkim jest właśnie czy wychowywanie dzieci, czy pranie, sprzątanie, ale też ta kulinarna strona jakby domowych obowiązków. Ja myślę, że mężczyźni bardzo tutaj też pomagają i te małżeństwa w tej chwili są bardziej partnerskie, natomiast ta kobieta dalej jakby ma te poczucie takie, tej odpowiedzialności i za całą rodzinę. Tu jakby takim najbardziej dla nas, dla Ślązaczek przykładem takiej silnej kobiety jest Joanna Gryzik, która była wychowanką Karola Goduli, która tak chwyciła go za serce, że przepisał jej cały majątek. Dziewczynka ten majątek jeszcze pomnożyła wielokrotnie i była praktycznie jedną z najbogatszych tutaj Ślązaczek w tamtych czasach. Tutaj jakby była tym takim jednym z wielkich rodów przemysłowych.
0: No, z tego, co mi się ostatnio nawet obiło uszy, to ona urodziła się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki. Czy to prawda?
5: Tak, pochodziła też z Bytomia, z Sząbierek, natomiast tutaj została przekazana przez mamę na wychowanie do przyjaciółki mamy, która służyła w domu Karola Goduli i tam jakby patrząc na Karola Godulę, który uchodził za człowieka bardzo skrytego, bardzo niedostępnego, ona jakby przełamała tą niedostępność jego, nie bała się go, podpatrywała, przyglądała się tej jego pracy i tutaj zyskała jego sympatię i postanowił właśnie Karol Godula cały swój majątek przypisać Joannie Gryzik. Były wtedy też z tym problemy, bo tutaj nawet musiała być chroniona przed innymi, żeby do czasu uzyskania pełnoletności, żeby nic jej się nie stało, ale to jakby tym takim wyznacznikiem tej gospodarności, tej właśnie śląskiej kobiety jest to, że Joanna nie zmarnowała tego majątku, a jednocześnie go powiększyła i też dbała nie tylko o ten majątek swój, ale również dbała też o ludzi, o pracowników kopalń, które otrzymała od Karola Goduli.
0: Postać Joanny pojawia nam się co jakiś czas w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto.
5: Jak najbardziej chcemy zaznaczyć tutaj postać Joanny, chcemy zaznaczyć, że tutaj jakby się wychowała, stąd pochodziła. Między innymi w tematem przewodnim Industriady, czyli tego święta szlaku zabytków techniki, były kobiety, więc tutaj stawialiśmy na Joannę Gryzik, na dziewczynkę stąd, na śląskiego Kopciuszka, bo na kogóż by innego.
0: Jest ulica nazwana jej imieniem?
5: Nie, natomiast jest szkoła imienia Karola Goduli i jest też szkoła imienia Joanny Gryzik. Tam są też zachowane wspomnienia rodu Szawgoczów, gdzie Joanna wychodząc za hrabiego Szawgocza też jakby dała początek rodowi Szawgoczów tutaj na Górnym Śląsku. I mieliśmy na przykład okazję gościć na Industriadzie potomka właśnie rodu Szawgoczów, Hansa Ulricha Szawgocza, który specjalnie do nas przyjechał na tę uroczystość.
0: No a że jesteśmy przy takiej, a nie innej kobiecie związanej z przemysłem, to trudno mi nie zapytać o Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Nie opodal się tutaj znajduje.
5: Wielki Piec to już w tej chwili perełka na mapie nie tylko Rudy Śląskiej, na mapie Śląska. Mamy nadzieję, że odzyska swój dawny blask, że będzie atrakcją turystyczną tutaj dla całego regionu, dla mieszkańców. Staramy się o to, żeby właśnie piec został odrestaurowany. Jego funkcje zmieniły się na takie kulturalne, na takie turystyczne, więc tutaj myślimy o tym i chcemy, żeby piec zyskał swój dawny blask i jakby był taką perełką i takim wyznacznikiem Rudy Śląskiej.
0: Trochę pracy na pewno będzie trzeba włożyć, prawda, w ten projekt, bo to też chodzi o to, żeby przystosować go, z tego co wiem, do osób niepełnosprawnych na przykład.
5: Tutaj jakby dajemy architektom i projektantom pole do popisu, jak to ma wyglądać, jak taki piec można zagospodarować i można go troszeczkę w innej odsłonie pokazać i jako atrakcję turystyczną.
0: Największą sympatią będzie się cieszył w przyszłości taras, bo nie wierzę, żeby się nie pojawił.
5: Na pewno będzie taką atrakcją turystyczną. Mamy tutaj niedaleko w Witkowicach koło Ostrawy podobną atrakcję. Też właśnie jest te, jakby to dziedzictwo poprzemysłowe jest zachowane, jest pokazane i ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszym młodym pokoleniom, pokazanie tego etosu pracy tutaj na Śląsku i tego, co jeszcze nam zostało, żeby to zachować od zapomnienia. Tak jak staramy się tutaj właśnie przy okazji zabytkowego osiedla Ficinus pokazane takie muzealnie już w tej chwili, ale mieszkanie, jak kiedyś wyglądało właśnie takie mieszkanie robotnicze. Bardzo wyróżnia się spośród tych wszystkich innych kolonii familoków śląskich, ponieważ została wybudowana z piaskowca, z kamienia, który tutaj został po prostu budulec, który był tutaj niedaleko, został wykorzystany właśnie do budowy tych domków. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przytulna, wręcz tutaj jakby częścią takiej naszej promocji tego osiedla jest to hasło, że Praga ma złotą uliczkę, Ruda Śląska ma Ficinus.
0: Tam przecież normalnie ludzie mieszkają.
5: Te wszystkie budyneczki wchodzące w skład osiedla, jest to 16 budynków, jakby początek jeszcze tego tworzy Kościół Ewangelicki, który stoi na początku tej uliczki ciągu tych budynków, to tworzy jakby taką lokomotywę z wagonikami. Jeżeli się spojrzy na mapę, to bardzo to tak ciekawie wygląda. Każdy ma swojego właściciela, jedne są właśnie przeznaczone na cele mieszkaniowe, inne po prostu na użytkowe, ale stąd też każdy z tych budynków został odrestaurowany, został odnowiony i w tej chwili bardzo ładnie się prezentuje. Jeden miasto kupiło właśnie po to, by zrobić tam takie centrum informacyjne o osiedlu, o tym zabytku, ale też o całym szlaku zabytków techniki. Tutaj województwa śląskiego, który jest też bardzo unikatowym, takim może źle to ujmę, produktem promocyjnym tutaj u nas na Śląsku, ale naprawdę mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i dobrze, że jest to tak ujęte w cały szlak i powiązane i te wspólne świętowanie przy okazji Industriady też jakby jest tutaj na Śląsku jednym chyba z największych takich świąt właśnie tego naszego industrialnego dziedzictwa. Te przeżycia, które były związane z tym życiem kiedyś tam, są bardzo ważne. Chcemy je spisać, chcemy je później pokazać, udostępnić też zwiedzającym osiedle i tutaj właśnie takie te opowieści, te legendy są najbardziej takie cenne. To jest ten czynnik taki, który tworzy to całe osiedle, ten cały nasz postindustrialny zabytek jeszcze bardziej interesujący.
0: Mówiła Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Tymczasem kroki kierujemy na lód. Ruszył sezon Tauron Hokej Ligi. Są już pierwsze łzy radości. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Podczas spotkania Polonii Bytom z Unią Oświęcim już w 96 sekundzie rozwiązał się worek z bramkami dla Bytomian, którzy u siebie wygrali z Unią 5-1.
6: Sebastian Wichra, Polonia Bytom. Seba, to był po prostu twój dzień.
7: Czy mój dzień? To nie wiem. Każdego to był dzień. Każdego zawodnika, który jest z nami. Mieliśmy na to przygotowania. Każdy się szkolił. Przed meczem też mieliśmy dosyć dużo taktyki, dużo po prostu taktycznych rzeczy, żeby wejść ten mecz jak najlepiej. Bo w 90 sekundach trafiliśmy pierwszą bramkę. To było zamierzane. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. W każdym meczu będziemy tak rozpoczynać mecz.
6: Wynik imponujący.
7: No oczywiście. Wiadomo, to pierwszą bramkę, tą bramkę jedną, co straciliśmy, mogliśmy jawę zrobić jako na zero by wyszedł, ale że tak powiem, ja trochę zmaściłem, nie dałem rady dogonić zawodnika. No i tyle.
6: Po sparingach było widać, że to będzie wasz sezon, że to będzie mocny przytup i wejście Polonii Bytom.
7: Tak, na sparingach dawaliśmy siebie wszystko. To były sparingi przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak zespół wygląda. Mieliśmy też dużo rotacji, zobaczyć, kto może występować w tym pierwszym meczu. Myślę, że trener podjął odpowiednią decyzję, że wystawił 4 dosyć mocne piątki.
6: Gratulacje, bo piękne wejście w ten sezon. Pokonaliście Unię Oświęcim.
8: Dokładnie. Cieszymy z tego wyniku. Mamy parę rzeczy do poprawy. Szczególnie w defensywie i oddawanie ten krążek tak za łatwo, ale cieszymy się z tego, że mogliśmy wygrać pierwszy mecz w sezonie. W zeszłym roku nie udało się z Katowicami, a w tym roku udało się z Oświęcimem.
6: No mówi się, bo jak tak, co niektórzy obserwowali na tych sparingach, że wy rzeczywiście pokażecie w tym sezonie, że już nie będziecie tam u dołu tabeli, tylko pójdziecie znacznie w górę.
8: Mam nadzieję. Ciężko trenujemy, ciężko przygotowaliśmy się w sezon przygotowawczy. Mieliśmy całą drużynę, cały czas trenowaliśmy razem, budujemy tą chemię i widać te efekty dzisiaj na lodzie. Każdy będzie robił, co potrzebuje, żeby zregenerować się.
6: Dobiasz, no wszyscy są tutaj tobą zachwyceni. Dobrze się dzisiaj czułeś w bramce, widzę.
9: Czułem się bardzo dobrze. Byłem przygotowany jak na każdy inny mecz, co zaowocowało. Zwyciężyliśmy ten mecz 5-1.
6: Stawiałeś się jakoś specjalnie na mecz z Unią, no bo mówi się, że oni potrafią też zagrać super mecz. No dzisiaj jakoś tak troszeczkę im nie poszło.
9: No jest to zdecydowanie drużyna z górnej półki. Przygotowywałem się jak do każdego meczu, by skupić się jak najbardziej, aby po prostu rozegrać ten mecz jak najlepiej. Myślę, że wyszło i cieszymy się wszyscy z tego zwycięstwa.
6: Czujesz, że w tym sezonie możecie więcej?
9: Myślę, że na pewno więcej niż w poprzednim. Jesteśmy zresztą bardzo dobrze zgrani, jak i w poprzednim sezonie, ale będziemy mierzyć wyżej i starać się o jeszcze wyższe cele.
6: Mówił Tobiasz Jaworski, bramkarz Polonii, a wcześniej Christian Mroczkowski, napastnik Polonii Bytom. A na rozpoczęcie sezonu Katowice także wynikiem 5-1 pokonały STS Sanok Sokół, Tychy pokonały Podhale Nowy Targ 10-1, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1. Edyta Czekaj, dziękuję za dziś, do usłyszenia.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem, tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka, siema.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio, na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy. Take it slow to taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu?

0: piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Po reklamie.
9: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody. Ale Farben razem z nim.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

bo jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją, uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla was teraz. Opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Michał razem ze mną, siemano.
2: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
2: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
2: No nie miałem chyba takiego bardzo znienawidzonego.
0: A, czyli
2: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
2: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
2: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
2: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
2: 16.
0: 16 odjąć 7?
2: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
2: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
2: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
2: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni.
1: Podejmij Wyzwanie.

0: ostatnie 2 lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: O reklamie.
5: When I met you in the

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmiesz.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro zena kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Słyszysko i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
8: Siemanko, 13 na zegarkach, przed nami Lumix z numerem Self Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry.

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem When Love Takes Over.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo. To już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O reklamie.
6: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid już teraz. Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Marie Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach. Na dole komunikator.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.

Kermi, Lumix, Kashmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na player meloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Maracin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu w szybkiej kasie. Na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudził. Anioły i demony u nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00, no a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent
7: na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tak.

Ile ja uchyla winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? No coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow. To Melo Radio, to 26 minut po 16. Ja za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym melo. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj. I wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
17: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
18: Halo, kto mówi?
19: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
18: Dofinansowanie?
19: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
18: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
19: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
18: Gdzie się zapisać?
19: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
18: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
20: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
21: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

to już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć, bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradio albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na stąpę tartyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
23: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
22: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie. Autopromocja.
24: Wbijaj na

0: Anima i Ellie Goulding, tak, bo odkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Wstawaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Halo, kto mówi?
15: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
14: Dofinansowanie?
15: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
14: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
15: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
14: Gdzie się zapisać?
15: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
16: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
18: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
20: Praca, szkoła, korki.
0: W Mello Radio mamy dla Ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
21: Podkręcamy tempo.
20: Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja. Mello Radio Śląsk na 95.1 FM.
1: Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Gibbs, PZT for Money i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze. Także w weekendy i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majomaj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

To jest to Lailao i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. No taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Fly Away u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście, jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Po reklamie.
20: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co? Gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak, podkręcamy tempo, to Szkwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice'y i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora. Jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie masz żadnych

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej, no i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Chorzów chce się wyczyścić z wraków i namawia mieszkańców, by zgłaszali je służbom. Gliwice chwalą się żłobkiem w stylu skandynawskim, a w Radziankowie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku z górnictwem w tle. Edyta Czekaj na początek tego wydania magazynu Chorzów i sprzątanie wraków. Materiał Pauliny Kozioł.
8: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej.
9: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. W takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do Straży Miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
8: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
9: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
8: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
9: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
8: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
9: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problemy.
8: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
9: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
8: No takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
9: No generalnie oprócz, tak jak pani redaktor wspomniała, że psują estetykę danego miejsca, no to oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
8: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
9: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, już tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
7: Nie tylko Chorzów sprząta ze swoich ulic samochodowe wraki, bytomscy strażnicy miejscy też bacznie się rozglądają i mają oko. Tymczasem w Gliwicach można się zapisać do nowego żłobka, to znaczy można zapisać tam swoje pociechy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
6: Żłobko przedszkole bardzo nowoczesne, z takim zapleczem dla dzieci z różnymi potrzebami, z salami do indywidualnych terapii, z niesamowitym zapleczem, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogrodzie, bo tam są zarówno miejsca do zabaw, ale też takie miejsca, które można wykorzystać na zajęcia, bo są zadaszone. Co ważne, to jest przedszkole, gdzie faktycznie duża część dzieci to są dzieci, które mają szczególne potrzeby, więc te pracowni chociażby SI, ale także inne. To raz. Dwa, to z czego się cieszą rodzice, to, że to jest miejsce, w którym jest kuchnia. Są gotowane naprawdę przepyszne domowe śniadania, obiady i podwieczorki. To jest też miejsce, gdzie jest wyjątkowa, bo wykwalifikowana bardzo kadra. Kadra, która ma znakomite opinie w mieście, bo przypomnę, że to są pracownicy, którzy przeszli z innych ośrodków właśnie tutaj na Zbożową. To jest też miejsce, do którego jest dobry dojazd, co zawsze cieszy rodziców. Tam jest też miejsce do zaparkowania, więc właściwie w jednym mamy wszystko. Do tego to jest ekologiczna bardzo inwestycja. Zdecydowaliśmy się z racji tego, że jest ona przeznaczona dla dzieci, żeby to była konstrukcja drewniana, która ma naprawdę wszystkie parametry takie, które sprzyjają przebywaniu w takich pomieszczeniach dzieci. Możemy żałować, że mamy tyle lat. Ja już nie mam dzieci w tym wieku, ale to naprawdę fantastyczne żłobko przedszkole i drugie takie przedszkole budujemy na ulicy Rubinowej. To będzie również bardzo nowoczesny budynek z wykwalifikowaną kadrą, który również będzie miał to nowoczesne zaplecze i ogród, bo teraz to jest coś, na co też i opiekunowie, i rodzice bardzo mocno stawiają. Te wszystkie zajęcia, które można odbywać na wolnym powietrzu, to jest coś, co na pewno stawia takie przedszkole z takimi możliwościami wyżej niż inne. Rozwiązania skandynawskie to właśnie po pierwsze zastosowanie tych wszystkich elementów drewnianych, czyli ta konstrukcja drewniana. Ten budynek lepiej oddycha, tam są lepsze warunki dla dzieci, a przypomnę, że nasze przepisy mówią o tym, że w żłobku, w salach, gdzie przebywają dzieci, nie może być klimatyzacji, więc musieliśmy tam takie rozwiązania zastosować, zastosować, które sprawią, że nie będzie tam gorąco, a z drugiej strony, że będzie tam naprawdę taka dobra atmosfera i dobra temperatura, bo to też jest ważne. Te rozwiązania skandynawskie to również to, że są wyjścia z tych sal bezpośrednio do ogrodu. Ogromne przeszklona ściana, z której widać ten ogród i te dzieciaki mogą wychodzić z sal prosto do ogrodu. One w tym ogrodzie się będą bawić, będą hodować też swoje rośliny. Mają tam miejsca w postaci takich dużych, pięknych wiat, gdzie będą prowadzone zajęcia, ale mają też dużo takich rozwiązań wymagających. To nie jest taka prosta zabawka, tylko zabawki takie, które mają sporo walorów edukacyjnych, a jednocześnie nie przebodźcowywują dzieci, bo to też jest ważne. Zresztą tak były budowane te sale, żeby nie były zarzucone tysiącem zabawek i nie miały pstroka tych ścian, tylko raczej, żeby dawały dzieciom takie miejsce do wyciszenia. Zabawki są wyjmowane w zależności od tego, jakie są potrzeby. Nie są wszystkie na wierzchu, mówiąc kolokwialnie. I to też naprawdę każdy, kto wchodzi do tych sal, to czuje takie wyciszenie, uspokojenie, ale gdy do tego dojdzie gwar dzieci, to naprawdę to jest już wystarczająca ilość dobrych emocji. Takie rozwiązania nie są tanie, ale my zawsze chcemy, żeby one były przygotowywane na lata. Całość kosztowała 40 milionów złotych, ale prawie 24 miliony złotych z tego to jest wkład miasta, ale jak 16 jest wkład zewnętrzny, to i tak jest dla nas bardzo duże wsparcie.
7: O nowym żłobku na Zbożowej w Gliwicach mówiła prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. To teraz Radziąków i na chwilę zatrzymamy się przy studiowaniu. W mieście powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale uwaga, tematyka zajęć, jak się okazuje, jest ważna dla regionu.
10: Łukasz Zimnoch, Stowarzyszenie Wrazidlok. Są takie branże, które mniej są związane z miejscem, a bardziej z wykonywaną pracą. Myślę, że górnictwo i energetyka to są takie typowe branże, które powodowały, że musieliśmy się w trakcie naszych karier zawodowych przemieszczać pomiędzy różnymi lokalizacjami. Okazuje się, że po tych wielu latach, które spędziliśmy na pracy w różnych miejscach, bardziej czujemy się związani z kolegami z pracy niż z jakimś konkretnym miejscem, gdzie przyszło nam mieszkać. Więc pomyśleliśmy sobie, spróbujmy na Śląsku mówić o tej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dwóch wielkich, ważnych, kluczowych branż, czyli energetyki i górnictwa. W Radziąkowie jesteśmy praktycznie kilka metrów dosłownie od przystanku kolejowego. Radziąków, miejscowość, która bardzo dynamicznie rozwijała się wzdłuż kolei, a kolej to wiadomo, to jest wielki przemysł, to jest hutnictwo, to jest energetyka, to jest górnictwo. Kolej bezpośrednio była związana ze wszystkimi tymi przemysłami, o których wspomniałem. No Radziąków słynie z dwóch rzeczy, z niezwykłej gościnności i najlepszego kołoca, którego najlepszym dowodem jest ten, który to mówi, właściwie jego nadmierne kilogramy, to mogły powiedzieć, więc mamy nadzieję, że w sympatycznej atmosferze będziemy rozmawiać, mówić, opowiadać o tym, o tych naszych branżach, o ich znaczeniu, bo powinniśmy dbać o tożsamość. Każdy, myślę, że może się zapisać, każdy może wziąć udział. Szczególnie liczymy na aktywnych członków, na ich pomysły. My tego nie tworzymy dla siebie, my to tworzymy dla tych, którzy będą z tego korzystać. Więc czy będą wycieczki, czy będą prelekcje, czy będą wykłady, czy będą zabawy taneczne, czy będą Andrzejki, Sylwestry, to już będzie zależało od naszych uczestników. My w Stowarzyszeniu Wrazidlok mamy duże doświadczenie w organizacji Klubu Seniora w Radziąkowie i wiemy jedno, nie należy z nimi iść w tany. Oni na parkiecie są nie do zdarcia, więc tu dwa razy się będziemy zastanawiać, zanim zorganizujemy z nimi jakąś zabawę taneczną.
11: Iwona Labus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Pierwszy raz jakby debiutujemy z tematem w naszej siedzibie. Cieszymy się w ogóle, że pan Łukasz Zimnoch ze Stowarzyszenia Wrazidlok zgłosił się do nas z tym tematem, no bo trochę otwieramy progi biblioteki na nową grupę odbiorców, czyli seniorów. To też będzie trochę z pożytkiem dla obu grup, bo i uniwersytet znajdzie, myślę, nowe przestrzenie tutaj u nas, będzie im się dobrze funkcjonowało, a my docelowo może nowych czytelników przygarniemy. Tutaj swoją działalność biblioteka rozpoczęła dokładnie 10 stycznia 2025 roku, czyli działamy niecałe 2 lata w zaadaptowanych przestrzeniach. Nowo, pachnąco, przestrzenie są nowoczesne, także nic tylko działać.
12: Adam Bartoszek, profesor emerytowany z Instytutu Socjologii w Katowicach. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku się rozwijają i to znakomita dla wszystkich pobudzonych do kreowania jakiejś wyobraźni historycznej, humanistycznej, społecznej wiadomość. Także gratuluję pomysłu.
7: Zajęcia odbywać się będą teraz regularnie, bo październik za pasem.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: W tej części programu między innymi przejdziemy się pociągiem, wybierzemy się też na wystawę. Zaczynamy od tematu transportowego. Połączenia pomiędzy Katowicami, Gliwicami oraz Katowicami, Tychami znalazły się wśród 20 najpopularniejszych relacji kolejowych w Polsce w ubiegłym roku. Teraz przeszły dane. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
13: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego podróżowało nimi ponad 2 miliony pasażerów. Niemal cały ten ruch obsłużyły pociągi Kolei Śląskich, a dokładnie ponad 973 tysiące pasażerów na linii Katowice-Gliwice i blisko 964 tysiące na trasie Katowice-Tychy. W zestawieniu UTK trasy znalazły się na kolejno 18 i 20 miejscu w Polsce. Relacja Katowice-Gliwice jest częścią linii S1, czyli najpopularniejszej linii w siatce połączeń Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z pociągów Kolei Śląskich skorzystało tu ponad 9 milionów podróżnych, niespełna 9,5 miliona. Z kolei odcinek Katowice-Tychy obsługują pociągi kilku linii Kolei Śląskich. Nie tylko linia S4 łącząca Tychy z Katowicami, ale także linia S6 kursująca w kierunku Wisły, a także linia S5 prowadząca do Zwardonia. Te wyniki pokazują, jak duży potencjał kolei jest w naszym regionie.
7: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Pociągiem dojdziemy prawie że pod Muzeum Śląskie, a tam czeka na nas Magda Mleczko. Magdo?
14: Muzeum Śląskie w Katowicach przywraca pamięć o dorobku Józefa Makala, fotoreportera, który przez 4 dekady dokumentował zmieniającą się rzeczywistość regionu. Zapraszam Państwa na wystawę, która nosi tytuł Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Jej kuratorem jest Kamil Myszkowski. Dorobek twórczy Józefa Makala przez lata pozostawał w rozproszeniu. Część tych zdjęć także niestety zaginęła, prawda?
15: Tak, szacuje się, że podczas swojej pracy zawodowej wykonał blisko 3,5 miliona fotografii, ale niestety zaginęły. Mhm. Obecnie w Muzeum Śląskim jest 1%. 3600 około fotografii negatywowych Józefa Makala plus kilkadziesiąt odbitek. I to był materiał, z którego przygotowywałem wystawę, po to, żeby najlepiej pokazać tego bohatera, po to, żeby też pokazać jego oczami Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
14: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć, różne rozdziały, bo on, tak jak powiedziałeś, fotografował nasz region, zarówno Śląsk, jak i Zagłębie. Fotografował te najważniejsze przemiany, które wtedy się działy, czyli na przykład, nie wiem, powstawała Huta Katowice, ale też szczególnie upodobał sobie ludzi.
15: Tak, człowiek dla Makala zawsze był najważniejszy. Wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów. Mamy tam właśnie skupienie na człowieku, ale i przemysł, i miasto, bo miasto inspirowało go nieustannie. Zresztą jako dziennikarz, jako reporter Dziennika Zachodniego w zasadzie funkcjonował w sercu miasta. Mhm. Dom prasy, który znajdował się przy rynku. Powodował, że on mógł sobie zjechać z 5. piętra, gdzie mieściło się jego biuro i wyjść po prostu w przestrzeń miejską i obserwować to życie, to dynamicznie zmieniające się środowisko.
14: Zmieniały się miasta, zmienialiśmy się także my, prawda, ludzie. Nasze upodobania, nasz ubiór, wszystko się zmieniało i on to potrafił pięknie właśnie zachować w kadrze. Tak. Miał tą umiejętność, żeby łapać te ludzkie spojrzenia.
15: Tak, zdecydowanie. Można to trochę przyrównać do polowania, ale to oczywiście bezkrwawe łowy. Makal chodził z aparatem i fotografował, co w zasadzie go zainteresowało. Jeżeli miał jakieś zlecenie, no to wykonywał te konkretne ujęcia, które musiał wykonać. Natomiast najczęściej fotografował jednak po prostu to, co czuł, to, co serce mu podpowiadało i co oczy mu pokazywały. I dzięki temu możemy zobaczyć tą opowieść prawdziwą, niekoloryzowaną. Też starałem się dobrać do wystawy takie kadry, które pokażą nam opowieść o czterech dekadach naszych regionów.
14: Powiedziałeś niekoloryzowana, bo kiedy przeglądałam zdjęcia z tej wystawy w materiale takim prasowym, którym dostałam, to tam były tylko zdjęcia czarno-białe.
15: Tak, jest na wystawie kilka fotografii barwnych również, jednak ze względu na specyfikę pracy fotograficznej w tamtym okresie, szczególnie tej współpracy z prasą codzienną, no to ten czarno-biały negatyw był dominujący. Zresztą w Dzienniku Zachodnim publikowane były tylko czarno-białe zdjęcia do pewnego momentu, dlatego te fotografie głównie na wystawie również są czarno-białe, bo Makal głównie fotografował w czerni i bieli, ale kolor też się na wystawie znajdzie.
14: A zdjęcia z jego zagranicznych podróży?
15: Tak, no właśnie, no bo zacząłem mówić o tym podziale na rozdziały. Wspomniałem tylko o kilku, ale również mamy ten wgląd w zagranicę, mamy wgląd w dziecko, w politykę, ale jest też rozdział taki biograficzny. Natomiast wracając do tej zagranicy, Makal często wyjeżdżał, szczególnie z rodziną, chętnie na wakacje. Kierunki raczej tutaj wschodnie, czy też południowo-wschodnie, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To są te klimaty, które on fotografował, ale mamy też całkiem fajny zestaw prac wykonanych w Paryżu, bo Makal miał też w latach 80. wystawy we Francji i później wybrał się do Paryża po to, żeby też pofotografować stolicę francuską.
14: Jak ty docierałeś do tego wszystkiego? Jak zaczęło się przygotowywanie tej wystawy?
15: To zaczęło się dużo, dużo wcześniej w zasadzie. Ja poznałem Józefa Makala w 2013-2014 roku.
14: Czyli chwilę przed śmiercią chyba.
15: No, jeszcze długo przed śmiercią, długo. Bo on zmarł w 2021, więc poznaliśmy się wtedy, on zaczął mi opowiadać o swoich przygodach, o swojej pracy i o swoich fotografiach. To było dla mnie wstrząsające, bo on wtedy już praktycznie nic nie widział. Miał duże problemy ze wzrokiem, a na spotkanie przyszedł z torbą pełną zdjęć. I on wyciągał te zdjęcia po kolei, pytał mnie, co na nich jest, ja mu odpowiadałem, co na nich jest i on im wtedy opowiadał całą tą historię o tym, jak wykonywał konkretne zdjęcia. No więc moja praca w zasadzie nad tym dorobkiem twórczym Makala sięga w zasadzie tego 2013 roku. Później, kiedy zacząłem pracę w Muzeum Śląskim w 2021, to właśnie dążyłem do tego, żeby zabezpieczyć jeszcze część spuścizny, która pozostała. W międzyczasie Józef zmarł, natomiast ja miałem dobry kontakt z jego rodziną i udało się pozyskać do zbiorów muzealnych właśnie te pozostałe negatywy, które gdzieś się odnalazły cudem w piwnicy. No i teraz jak pracuję na Uniwersytecie Śląskim, dalej badam tą twórczość Makala, natomiast pracując w muzeum udało mi się opracować te 3600 negatywów, więc każda ta fotografia jest opisana. Udało mi się też większość miejsc zlokalizować. Udało mi się zlokalizować też czasowo większość z tych fotografii.
14: A czym fotografie i osoba Makala różni się od innych fotoreporterów, bo przecież nie był on jedyną taką osobą, która robiła zdjęcia dla prasy.
15: Tak, no po pierwsze staż pracy. Makal obserwował dosłownie te 4 dekady, bo pracował w Dzienniku Zachodnim od końcówki lat 50., a na emeryturę przyszedł w 91 roku. Natomiast przede wszystkim jego sposób widzenia, sposób oglądania świata. On przez zagranicznych krytyków został określony mianem śląskiego Cartiera-Bressona, czyli takiej Cartier-Bresson był takim ojcem fotoreportażu, moglibyśmy powiedzieć. Mhm. I Makal tutaj w naszych realiach był właśnie taką postacią ikoniczną. Zresztą wszyscy młodsi fotoreporterzy, z którymi rozmawiam, wspominają Makala, że to była po prostu ikona. Superstar, moglibyśmy po- powiedzieć, przywołując cytat z jednego z wydań Dziennika Zachodniego, Józef Makal Superstar, tak go określono, więc zdobywał sukcesy w konkursach, pokazywał swoje fotografie na wystawach, nie tylko w prasie, no bo w prasie ta fotografia żyje jeden dzień, natomiast na wystawie albo w albumie fotograficznym, gdzie też publikował swoje zdjęcia, ta fotografia żyje dłużej. No dlatego ta postać Józefa Makala jest na tyle fascynująca, że można ją szeroko obserwować i odczytywać.
14: I warto przywołać wspomnienia właśnie o tej postaci. Co czyni Muzeum Śląskie w Katowicach wystawą Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie? Czy powiedzieliśmy, ile dokładnie jest zdjęć na wystawie?
15: Na wystawie jest ponad 250 fotografii. Trudno to też określić, bo pokazujemy też negatywy, więc tych na tych negatywach jest dużo więcej fotografii. Natomiast na ścianach jest ponad 250 fotografii.
14: Ja wiem, że to jest trudne dla ciebie będzie, ale gdybyś tak mógł wybrać z każdej tematyki, na którą podzieliłeś tą wystawę, po jednym zdjęciu, które dla ciebie jest takie najważniejsze, przykuło twoją uwagę, no nie wiem, zrobiło na tobie największe wrażenie.
15: Oczywiście, że mógłbym wybrać, więc gdybym miał spojrzeć na te fotografie ułożone tak chronologicznie na wystawie, to z okresu przemysłowego, czy też z tematu przemysłowego, tam jest jedno takie ujęcie przedstawiające kopalnię Katowice. Bardzo ciekawa fotografia, no bo przecież na terenie kopalni Katowice teraz znajduje się muzeum. Tak, więc Makal jakby obserwuje tą przestrzeń, w której kiedyś będzie miał wystawę. Dalej miasto, no to świetne ujęcie z lat 70. Mniej więcej z katowickiego rynku w stronę Koszutki. Pokazuje, jak dynamicznie zmieniało się miasto, jak to miasto pracowało, jak ludzie funkcjonowali w tej przestrzeni i też jak wielkomiejski miało charakter centrum Katowic. Dalej mamy zagranicę i tam chyba najbardziej te paryskie ujęcia są dla mnie najbliższe, bo to jest ciekawy reportaż. Daje świetny kontrast z tym, co możemy oglądać na całej wystawie, czyli tą w zasadzie czarno-białą Polskę zestawiamy z czarno-białą Francją. Dalej mamy temat dziecka i tam świetna opowieść, że na przykład córka Makala, która przyszła na wystawę, pani Jola, powiedziała: o, tu jestem ja. Więc to jest też takie urocze, że ludzie siebie odnajdują. I tak, no tam wśród tych tematów dziecięcych jest bardzo dużo ciekawych kadrów. Chyba mój ulubiony portret dziecka, który przygląda się obrazowi w muzeum albo w galerii. Dalej mamy człowieka i ten człowiek to w zasadzie wszystko. Od szczęścia po tragedię. No i tutaj najmocniejsze zdjęcie na całej wystawie, o którym ja zawsze opowiadam podczas uprowadzeń kuratorskich, to jest zdjęcie z powodzi z 66 roku.
14: Widziałam.
15: Tak, które samo w sobie zdjęcie działa na nas, no w zasadzie no widzimy tragedię, widzimy zalane gospodarstwo, widzimy kobietę, która stoi po kostce.
14: Za nią mąż, taki stary dom.
15: Tak, widzimy kobietę, która stoi w wodzie, no i w zasadzie cała opowieść to jest za kulisami, bo Makal opowiadał, że płynął wtedy amfibią wojskową. Żołnierze zaprosili dziennikarzy na pokład amfibii, podpłynęli do gospodarstwa. Makal wykonał jedno zdjęcie, amfibia w coś uderzyła, on się przewrócił, rozbił głowę i popłynęli dalej. A dzień później dowiedział się, że uderzyli w słup wysokiego napięcia, który przewrócił się do wody i poraził prądem osoby, które znajdowały się w niej. Więc to jest wstrząsająca fotografia i jedna z najbardziej zapadających historii, które usłyszałem od Makala. Idąc dalej mamy politykę. No to tam przede wszystkim chyba te niepokoje społeczne, które w latach 80. miały miejsce.
14: Mówisz o tym zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim?
15: To już jest później. Natomiast ja mówię o tych fotografiach ze strajków, chociażby w Jastrzębiu, które na kopalni Manifest Lipcowy na przykład Makal fotografował. I to też pokazywało, że prasa już trochę popuszczała, jeśli chodzi o propagandę, bo faktycznie ta fotografia znalazła się na pierwszej stronie Dziennika Zachodniego. Mamy też temat kobiety i świetne, ale dosyć skomplikowane podejście do kobiet w mediach tamtego okresu. Również to jest pokazane na wystawie. No i ostatni rozdział to jest opowieść o samym Makalu. I tam jest sporo jego autoportretów, na przykład i selfie, które robił sobie w latach 90. To bardzo lubię.
14: Niezależnie od kontekstu, w centrum tych opowieści zawsze jest człowiek. Bardzo dokładnie studiowałeś postać Makala do tego stopnia, że postanowiłeś postanowiłeś wydać też o nim książkę.
15: Tak, lata pracy udało się zgromadzić w książce, która towarzyszy wystawie i w zasadzie jest rozszerzeniem tej wystawy, bo opowiada o losach Józefa Makala, o tym, jak wyglądała praca w gazecie codziennej, ale również pokazuje bardzo obszernie jego fotografię. Będzie dużo więcej fotografii w tej książce niż na wystawie, więc to jest dodatkowa zachęta, żeby gdzieś sięgnąć po publikację. Publikacja ma być dostępna już w październiku, więc jeszcze w trakcie trwania wystawy będzie można się wybrać właśnie z książką na wystawę.
14: Zaproś na wystawę, proszę.
15: Serdecznie zapraszam. Czasu jest jeszcze troszkę, bo wystawa będzie prezentowana do 8 listopada, więc można odwiedzić muzeum, przyjrzeć się fotografii Józefa Makala i poznać jego jako człowieka, jako ważną postać w historii fotografii.
14: Moim gościem był kurator tej wystawy, Kamil Myszkowski. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
7: Na wystawę do Katowic zabrała Was Magda Mleczko, a ja zabiorę Was jeszcze do Chorzowa. Czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się Port Poetycki. To kultowy festiwal, który od ponad 20 edycji gromadzi pasjonatów poezji, autorów i debiutantów. Port Poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce. Zaplanowano też targi książki, spotkania z autorami, turniej jednego wiersza i koncerty finałowe. Dziękuję, Edyta Czekaj.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Edyta Czekaj. Zbiórka tekstyliów w specjalnych workach czy surowsze kontrole? Rządzący Zabrzem zapowiadają, że nowe postępowanie przetargowe to ewolucja obecnego systemu, a ewolucja ta uwzględniać ma dotychczasowe uwagi i wnioski samych Zabrzan. Sporo miejsca poświęcimy Zabrzu, a zaczynamy od śmieciowego problemu. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
16: Poświęciliśmy temu bardzo dużo czasu. Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy przetarg, który ma zabezpieczyć nam miasto Zabrze, jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Ma być to usługa dla mieszkańców i ma być to usługa, co do której no, nikt nie zgłosi jakichś roszczeń czy zarzutów. Dlatego zaangażowaliśmy wyspecjalizowaną kancelarię prawną, żeby obsługiwała ten proces przygotowania, wypracowywania zapisów, sprawdzania też orzecznictwa, które zapisy mogłyby rodzić jakieś ryzyka prawne. No i efekt końcowy po tych miesiącach przygotowań jest, myślę, najlepszy, jaki mogliśmy osiągnąć. Po pierwsze, wydłużamy ten okres usługi na 3 lata, a więc no, zmniejszamy sobie też bardzo duży wysiłek, jakim jest każdorazowe przygotowanie tego przetargu. Z drugiej strony zapewniamy pewną stabilność, a do tego przygotowując konkretne zapisy też chcieliśmy uniknąć, wyciągnąć wnioski z tych niedociągnięć i też sporów sądowych, które w ostatnim czasie, których stroną byliśmy, bądź które pojawiały się w innych miastach. Chcemy po prostu zminimalizować ryzyko, że przetarg mógłby zostać uznany za nieważny bądź błędny, a z drugiej strony chcemy, żeby uzyskane usługi, jakość obsługi mieszkańców w postaci wywozu odpadów była jak najskuteczniejsza, jak najlepsza i jak najbardziej kompleksowa. Do końca tego roku chcielibyśmy wyłonić wykonawcę. No, mamy jeszcze kilka miesięcy, oczywiście tego typu postępowania przetargowe trwają, natomiast chcieliśmy jak najlepiej przygotować te warunki po to, żeby uniknąć błędów bądź jakichś roszczeń w przyszłości bądź jakichś skutków, które byłyby bolesne dla budżetu miasta. Wydaje mi się, że to się udało. Udało się zminimalizować te ryzyka i dzięki temu do końca roku zamierzamy rozstrzygnąć ten przetarg i tak, żeby wykonawca tej usługi, czy to będzie dotychczasowa firma, czy inna firma, to jest mniej ważne. Ważne, żeby ta jakość usług i zgodność z warunkami przetargu, a także cena odpowiadała naszym możliwościom i naszym oczekiwaniom. Wiele tutaj zależy od poziomu oferty i od rozstrzygnięcia przetargu, a także od wielu czynników makroekonomicznych. Tutaj niestety jesteśmy zobowiązani do tego również przez organy kontroli i orzecznictwo, żeby ten system się bilansował. To znaczy nie możemy ani zarabiać na odbiorze odpadów jako gmina, ani nie możemy jakoś dokładać dużych pieniędzy do tego systemu. On powinien się bilansować. zbilansować, więc zarówno bieżące wydatki na tą usługę wywozu odpadów, odbioru odpadów, jak i inne elementy systemu gospodarowania odpadami powinny być w całości finansowane z opłat, które ponoszą mieszkańcy, czy też szerzej podmioty, od których odbierane są odpady komunalne, więc na pewno chcielibyśmy uniknąć podwyżek, a jeżeli one będą niezbędne ze względu na tę konieczność bilansowania się tego systemu, to żeby nie przekroczyły one chociażby wskaźnika inflacji, żeby nie były one faktycznie dotkliwe dla gospodarstw domowych.
7: W każdej zabrzańskiej dzielnicy ma się pojawić co najmniej jeden mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Myślę, że inne miasta też by tak chciały. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce.
17: Jarosław Suszka, trzeci zastępca wiceprezydenta miasta Zabrze. Możemy sobie śmiało powiedzieć, że nowy przetarg to absolutnie nowe podejście do zamówienia, bo łączymy w naszym odczuciu trzy cele. Lepszą usługę dla mieszkańców, większą odpowiedzialność wykonawcy za obszary, za które faktycznie powinien odpowiadać i które kontroluje, oraz myślę, że całe zwiększenie po prostu skuteczności zarządzania całym systemem, więc takie trzy główne cele nam przyświecały. No a oprócz tego ten przetarg jest odpowiedzią na to, co nam się w tym roku udało zmienić dzięki decyzji Rady Miasta. Zmieniliśmy uchwałę tak zwaną śmieciową, która reguluje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Zabrzu. No i ten przetarg oczywiście też jest odpowiedzią na te zmiany. Co się wydarzy dla mieszkańców? Ja może bym przede wszystkim powiedział, że zwiększamy częstotliwość odbioru wielkich gabarytów, czyli chcemy, żeby miasto było po prostu czystsze. Wiemy, że wielkie gabaryty cieszą się dużą popularnością, są składane, czasami zbyt długo zalegają, więc w tym przypadku po pierwsze będziemy zwiększać częstotliwość odbioru wielkich gabarytów dla domków jednorodzinnych, po drugie dla zabudowań wielorodzinnych. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo widoczna zmiana dla mieszkańców. Tekstylia to nowa frakcja, którą ustawodawca postanowił się zająć. Myśmy sobie już poradzili na tym etapie z tym, ale wiemy, że mieszkańcy oczekują od nas no wyższej jakości. Przyglądamy się też doświadczeniom innych gmin. Z pełną świadomością w tej chwili podjęliśmy decyzję, że jeszcze nie będziemy korzystać ze stałych pojemników, natomiast będziemy wyposażać mieszkańców w odpowiednie worki, które będzie można pobrać w wielu miejscach, od urzędu przez punkt obsługi klienta po mobilne przoki. Bardzo ważna informacja dla mieszkańców, bo chcemy też zmienić obecność mobilnych przoków i powrócić do obecności we wszystkich dzielnicach, tak żeby mieszkańcy mogli szybciej i wygodniej dostarczyć te frakcje, które są możliwe do odbioru na mobilnych przokach. Tam również też będzie można oddawać tekstylię, jak również będzie zgodnie z harmonogramem zbiórka worków, która będzie się odbywała cyklicznie, także to też jest taka kolejna zmiana w tym nowym już rozdaniu na 2027 rok. Jest ustalony limit 8 worków. Myślimy, że to powinno wystarczyć, jeżeli będą natomiast potrzeby, tak jak przy innych frakcjach, jest możliwość zamówienia jeszcze usługi dodatkowej, choć wydaje nam się, że jak obserwujemy zapotrzebowanie i ilości tej frakcji, która obecnie jest składana, to powinno w zupełności wystarczyć. Uczymy się na własnych doświadczeniach. Gmina w zeszłym roku pierwszy raz w historii zanotowała spadek poziomu recyklingu, w związku z czym odpowiedzią na to jest przede wszystkim wdrożenie w nowym postępowaniu innych mechanizmów sprawozdawczych i kontrolnych wobec wykonawców. To będzie duża zmiana, dlatego że nie chcemy być jako gmina zaskakiwani. Siłą rzeczy można jakby uczciwie też powiedzieć, że nigdy gmina nie miała takiego problemu. Badamy cały czas tą sprawę, to jest jakby zupełnie jeszcze inny, odrębny temat, którym się zajmujemy oprócz nowego przetargu. Natomiast to będzie zasadnicza zmiana, dlatego że nie chcemy tylko i wyłącznie polegać na tych rozwiązaniach ustawowych, które obligują wykonawców do składania rocznych sprawozdań, które podlegają później weryfikacji gminy, a następnie trafiają do marszałka województwa, bo to jest już za późno. W związku z czym nowy przetarg i nowe jakby postanowienia umowne będą wymagały dużo więcej od wykonawców i gmina będzie chciała dostawać dużo szybciej, dużo wcześniej, bardziej szczegółowe informacje po to, żeby zapanować nad tym, czy może nie zapanować, a bardziej mieć kontrolę i i móc reagować na sytuację, kiedy już w trakcie roku będziemy mieć sygnały, że poziomy recyklingu mogą być po prostu zachwiane, bo z tym się po prostu wiążą kary później wymierzane przez organy wyższego rzędu, w tym przypadku przez marszałka. Swoją drogą jeszcze czeka nas najprawdopodobniej zmiana ustawowa, bo już ustawodawca dostrzegł ten problem w skali całego kraju. To zgłaszają również czy Związek Miast Polskich, czy inne zrzeszenia gmin, które mówią o tym, że gminy mają po prostu problem z osiąganiem poziomu recyklingu. Być może nawet ten poziom będzie na jakiś czas obniżony. W szczególności, że został wdrożony system kaucyjny, a ustawodawca zmierza, czy ma w planach wprowadzić kolejne unormowania związane z innymi frakcjami, co może powodować również problemy po stronie wykonawców, którzy świadczą usługi. W konsekwencji taka kontrola i taki monitoring na pewno jest bardzo ważny i on jest odpowiedzią na to, czego doświadczyliśmy w zeszłym roku.
7: Jak widać, Zabrzeński Ratusz wyciągnął wnioski z problemów, jakie pojawiły się w przeszłości, a dotyczące firm wywożących śmieci. A już teraz zmieniamy temat. I Paulina Kozioł.
8: Czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się port poetycki. Tym samym miasto 26 września stanie się ogólnopolską stolicą poezji. Co dokładnie będzie się działo, o tym opowie kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
18: Tak, na jeden dzień zabieramy tytuł Stolicy Polskiej Poezji Krakowowi na rzecz Chorzowa i zapraszamy do miasta ponad 100 twórców, którzy będą czytać, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje książki, którzy będą mieli okazję zadebiutować na scenie portowej. No ale też szykujemy przede wszystkim spotkania z uznanymi twórcami. W tym roku w gronie gości jest między innymi tegoroczna laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Mamy też spotkania z oficynami wydawniczymi w ramach targów książki poetyckiej, które będą się działy już od godzin wczesnoporannych, od godziny 10. Tutaj będzie przynajmniej 10 wystawców. Są to oficyny, które wydają książki, które normalnie nie funkcjonują w obiegu księgarskim. Co jest taką gratką dla każdego, kto lubi literaturę, lubi książki, żeby przyjść i znaleźć książkę, która normalnie w księgarni na półce nie stoi. Ale też w ramach tych targów szykują się spotkania z autorami, z wydawnictwami. Tutaj między innymi z Instytutem Mikołowskim i z twórcami z tej placówki. Ale także z między innymi

0: i zaprezentuje swoje prace. No i przede wszystkim goście główni, w tym roku aż 4 gości głównych. To między innymi Kamila Janiak, laureatka Nagrody Silesius, to Bartłomiej Majzel, to Kasper Pfeiffer i laureatka Nagrody Szymborskiej, czyli Marlena Niemiec, która w tym roku zdobyła to wyróżnienie. No a potem duże wydarzenie w postaci turnieju jednego wiersza, no i to największe, czyli otwarta scena Portu Poetyckiego, na której na ten moment doliczyliśmy się 70 osób, które się zgłosiły, żeby czytać. No ale wiadomo, że w ostatniej chwili pewnie przybędzie jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt osób, żeby się zaprezentować ze swoimi wierszami.
1: Turniej jednego wiersza, co to takiego?
0: Turniej jednego wiersza to jest okazja do tego, aby poddać swoje wiersze ocenie jury. Czyli wychodzi się po prostu na scenę, czyta się wiersz i jury ocenia. No i spośród tych wszystkich najciekawszych wierszy zaprezentowanych, wybierane są te the best wiersze i nagradzane. Jest to taka rywalizacja poetycka, bo oprócz tego, że czyta się wiersze, trzeba jeszcze umieć je jakoś zinterpretować, pokazać. W zeszłym roku mieliśmy ludzi, którzy w maskach występowali, byli ludzie, którzy śpiewali wiersze, krzyczeli wiersze, więc każdy może tutaj dać upust swoim emocjom i ekspresji, żeby jak najciekawiej pokazać ten wiersz i zwrócić uwagę jurorów.
1: Ten turniej jednego wiersza to jest dla debiutantów, czy to jest już dla doświadczonych twórców, poetów, kto może wziąć udział w tym turnieju?
0: Każdy może wziąć udział w turnieju jednego wiersza, można się nawet w dniu wydarzenia zapisać. Jest to taka scena dla osób, które chcą po raz pierwszy sprawdzić się, pokazać, jaka może być reakcja publiczności na ich wiersze, ale też dla autorów, którzy są znani, uznani, często nawet nagradzani, którzy po prostu chcą zdobyć kolejne laurum, z kolejnym laurem wrócić do domu, tym razem z naszego turnieju.
1: Mhm, ale to jest jedyna okazja, żeby na przykład sprawdzić się dla osób, które na przykład do tej pory piszą do szuflady wiersze. Czy to jest jedyna okazja, żeby podczas tego Portu Poetyckiego móc zaprezentować swoje dzieła i właśnie liczyć na jakiś feedback, na jakiś odzew, żeby dowiedzieć się, czy to jest okej, czy to nie jest okej, co poprawić? Czy to jest właśnie ta okazja, czy będą do tego inne okazje?
0: Będą do tego inne okazje. Taką największą okazją, wydaje mi się, jest otwarta scena Portu Poetyckiego, czyli to nie jest formuła konkursowa, tak jak na przykład turniej, natomiast otwarta scena ma formę takiego open mic'a, czyli wychodzimy na scenę i możemy zaprezentować swoje wiersze. Często na tej otwartej scenie pojawiają się osoby, które nigdy wcześniej nie czytały wierszy przed publicznością i dla nich jest to taki podwójny debiut. Nie dość, że mówią o tym, że piszą, to jeszcze czytają to przed dużą publicznością i wtedy można dostać fajny feedback po zejściu ze sceny. Najczęściej później się dyskutuje o tym, co było czytane. Ktoś skrytykuje, ktoś pochwali, więc jest szansa na to, żeby się zaprezentować, ale przede wszystkim poznać innych twórców, bo to jest bardzo ważne. Tutaj my staramy się poprzez to wydarzenie stworzyć społeczność, czyli jeżeli ktoś wchodzi dopiero do świata poezji, ma okazję poznać innych twórców, ma okazję poznać wydawcę, który może kiedyś zostanie jego wydawcą, ma też okazję poznać, nie wiem, redaktorów magazynów, na przykład literackich, którzy może zaciekawią się tymi wierszami, które były czytane, no i zdecydują się na opublikowanie tego wiersza.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
2: Świat kultury zabrała nas dzisiaj Paulina Kozioł Paulinką. Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Miałam puścić co prawda tylko fragment rozmowy Magdy Mleczko, ale tak wsłuchałam się, słuchajcie, w temat, tak się wciągnęłam, że dzisiaj długi, długi long z Magdą Mleczko, jej gościem. Zapraszam w jej imieniu.
4: Czy myśleli kiedyś Państwo o tym, żeby przejechać na Śląsk turystycznie? Na wakacje, na przykład na tydzień. Czemu nie? Jednym z bardzo ciekawych i historycznych miast na Śląsku są Gliwice. Dwaj panowie z Gliwickiej Przystani Sztuki i Kultury, Seweryn Botor i Piotr Podkocki.
5: A ja Państwu powiem, że ja faktycznie kiedyś turystycznie przyjechałem do Gliwic i na Śląsku zostałem. No ja w Gliwicach nie mieszkam.
4: No to Śląsk,
5: w Gliwicach pracuję. Gliwice, właściwie ze śląskich miast, ze śląskich przestrzeni, moim zdaniem Gliwice są najfajniejsze. W Gliwicach zachował się historyczny układ ulic, zachował się średniowieczny rynek, zachował się ratusz, zachowała się zabudowa, która w pozostałych miastach Śląska nie występuje. No Katowice mają bez mała 200 parę lat, Gliwice ponad 800. No i to w Gliwicach najbardziej mnie interesuje. Poza tym Gliwice są takim fajnym, małym, kompaktowym, 15-minutowym miastem, gdzie wszędzie jest blisko.
4: Co jest tutaj, Seweryn, takiego fajnego, że przyciąga uwagę i moglibyśmy zaproponować właśnie turystycznie?
6: Gliwice łączą w sobie wiele takich nieoczywistych historii. To wynika po pierwsze z tego, że Gliwice od początku swojej historii leżą na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych. Jeżeli chcieliśmy ze wschodu podążać

0: do Wrocławia, głównego jednak historycznie miasta na Śląsku, trzeba było przejechać przez Gliwice. Jeżeli chcieliśmy z zachodu podążać do Krakowa, dawnej stolicy Rzeczypospolitej, siłą rzeczy przez Gliwice. Kiedy Rzymianie wędrowali na północ w kierunku Bałtyku, słynny zresztą bursztynowy szlak, on również przez okolice Gliwic przebiegał. Tak więc Gliwice zawsze były po drodze. Dzięki temu też wiele historii miało tutaj miejsce. Oczywiście najbardziej Gliwice rozwinęły się w wieku XIX. Trzeba pamiętać, że przez większość czasu, przez kilkaset lat, Gliwice były miastem z dzisiejszej perspektywy niewielkim. Jeszcze 200 lat temu w Gliwicach mieszkało 3,5-4 tysiące mieszkańców. Z naszej dzisiejszej perspektywy, gdzie miasta pokroju 20 czy 50 tysięcy mieszkańców nie są jakimiś wielkimi metropoliami, no to 3,5-4 tysiące to jest pół ewentualnie jakiejś dzielnicy troszkę większej. Natomiast niegdyś to było faktycznie duże miasto. Najwięcej się zmieniło oczywiście w wieku XIX, czyli w okresie rewolucji przemysłowej. Powstające zakłady przemysłowe potrzebowały rąk do pracy. Kiedy ci ludzie już się zatrudniali tutaj na miejscu, to albo sami szukali miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, albo te zakłady przemysłowe budowały tym ludziom osiedla, budowały domy, budowały szkoły, przedszkola czy kościoły. I tak się Gliwice powolutku, zresztą nie tylko Gliwice, rozwijały. To jest taka cecha charakterystyczna dla wielu górnośląskich miast. W rezultacie tego do dziś w Gliwicach mamy wiele ciekawych pozostałości po przeszłości. To było też miejsce bardzo różnorodne, jeżeli chodzi na przykład o religię. Mieliśmy oczywiście katolików, mieliśmy protestantów, którzy stanowili około 40% mieszkańców Gliwic. Mieliśmy starokatolików i to była taka bardzo ciekawa społeczność religijna, która pod koniec wieku XIX nie przyjęła kilku nowych dogmatów papieskich, między innymi dogmatu o nieomylności papieża. Starokatolicy uznali, że jednak są pewne rzeczy, których przyjąć nie mogą. Wobec tego stali się oni osobnym odłamem. Oczywiście byli także Żydzi, którzy nie stanowili dużego odłamka, to było około 2% mieszkańców miasta, ale w gruncie rzeczy to była najstarsza zaraz po katolikach mniejszość religijna w mieście, ponieważ możemy domniemywać, że Żydzi w Gliwicach byli właściwie od początku istnienia Gliwic. Z najbliższej okolicy, z Pyskowic, Bytomia, Koźla, wiemy, jeżeli chodzi o zapiski, że Żydzi byli już w tych miastach na pewno w wieku XIV, a najstarsza zachowana macewa w Polsce, czyli nagrobek z Dolnego Śląska, pochodzi z 1200, jak dobrze pamiętam, pierwszego roku, czyli byłaby ona starsza nawet niż same nasze miasto. Zatem była to społeczność najmniejsza, ale w gruncie rzeczy najstarsza. I również z tej społeczności, podobnie jak z Ilu, mamy wielu przedstawicieli, którzy mieli niebagatelny wpływ na rozwój regionu, ale nie tylko regionu.
1: Taką osobą jest na przykład Oskar Troplowicz, prawda?
0: Dokładnie tak. Jego rodzina jest sztandarowym przykładem takiego rodu, który własną pracą faktycznie zajął miejsce w pewnym momencie w takiej militowanej warstwie społecznej. Rodzina Troplowiczów przybyła z miejscowości Troplowic, czyli dzisiejsza Opawica, to jest pogranicze polsko-czeskie w województwie opolskim. Troplowiczowie do Gliwic przybywają na przełomie wieku XVIII i XIX. Salomon Troplowicz, dziadek Oskara, postanawia założyć winiarnię. Ta winiarnia początkowo była przy ulicy Bytomskiej, potem przenosi się na rynek. Troplowicz ma to szczęście, czy po prostu takie podejście biznesowe, że sprzedają tam wina dosyć dobrej jakości. Zresztą w pewnym momencie jakość tych trunków została doceniona przez władzę i tak w wieku XIX Salomon zostaje królewskim nadwornym dostawcą wina. To przypuszczalnie też się musiało odbić na cenach tych trunków. Możemy domniemywać i jak zauważamy też po fotografiach, to 40-50 lat później rzeczywiście Troplowiczowie przebudowują ten budynek, dodając mu jeszcze dwa piętra i taką piękną neorenesansową formę. Natomiast sam Salomon również od takiego prostego, powiedzmy, arendarza, człowieka, który handluje gdzieś tamtym alkoholem, też się własną pracą wspina po tej karierze społecznej i tak w 1848 roku zostaje pierwszym żydowskim radnym naszego miasta. Umiera będąc uhonorowanym różnymi tytułami i orderem Orła Czerwonego, czyli jednym z najwyższych wtedy pruskich odznaczeń. I to jest moment, kiedy rodzina ma już taką, byśmy powiedzieli, dosyć stałą i wysoką pozycję społeczną. I w tej rodzinie w 1863 roku rodzi się Oskar. Oskar nie był jedynym wnukiem Troplowiców. Troplowicowie posiadali 11 dzieci. Każde z tych dzieci też miało dzieci zapewne w podobnej ilości. Wobec tego Oskar był kropelką w tym morzu wnucząt Troplowiców. Natomiast była to kropelka niezwykła. Sam Oskar miał takie zacięcie, byśmy dzisiaj powiedzieli, humanistyczne. No on jednak bardziej w kierunku filozofii, historii. To były takie kierunki, które go interesowały. Rodzice jednak sprawę postawili jasno, to znaczy my płacimy za studia, to my ci wybierzemy coś, co ci da pieniądze w życiu. I tak wysłali go w kierunku farmaceutycznym. Troplowicz zatem z tą duszą humanisty musiał wkuwać chemię, natomiast okazało się, że jednak gdzieś się z tym zawodem dotarł, zaakceptował i tak pod koniec wieku XIX, mając już za sobą praktykę w aptekach, mając już ukończone studia, Oskar zauważa, czy znajduje gdzieś informacje o planowanej sprzedaży fabryki Paula Beiersdorfa w Altonie, to jest dzisiaj dzielnica Hamburga. To była taka malutka fabryczka chemiczna, która no już po prostu była pod upadłą. Pan Beiersdorf też miał swoje lata. I tak Oskar, no tam w kilku częściach kupuje tą fabrykę. W tej fabryce zaczyna on eksperymenty, wcześniej jeszcze współpracując z Beiersdorfem nad różnymi wynalazkami. I tak na świat przychodzi nam wynalazek, no mam nadzieję, że wszystkim powszechnie znany, czyli pasta do zębów w tubce. Do tego momentu trzeba było sobie radzić takim proszkiem, który sypano na szczoteczkę. Niektórzy ten proszek po prostu brali na palec i tym palcem gdzieś tak zęby szorowali, dokładnie. Zatem taka dzisiejsza higiena jamy ustnej to też nie jest taki nowy wynalazek, a przy okazji Troplowicz też jakiś tutaj wkład rzeczywiście miał. Kolejno z myślą o sportowcach Troplowicz tworzy pierwszy taki plaster samoprzylepny w rolce, taki medyczny plaster. Do tego okresu ludzie musieli sobie radzić w taki no też skomplikowany sposób, czyli wycinano z bawełny takie kawałki materiału, pędzelkiem trzeba było naokoło rany sobie posmarować żywicę albo na ten materiał tą żywicę zaaplikować i dopiero wtedy przykleić to w dane miejsce na ciele. No każdy, kto kiedyś się też pobrudził żywicą, wie jaka to jest atrakcja potem odrywanie tej żywicy od skóry. Wobec tego, no myślę, że mamy za co być wdzięczni Troplowiczowi. No i oczywiście rok 1911 to jest moment, kiedy na rynek wychodzi najbardziej znany wynalazek Troplowicza, czyli krem Nivea. Krem Nivea, który początkowo paradoksalnie był sprzedawany w kremowej puszce. My dzisiaj kojarzymy Nivea przez tą taką identyfikację wizualną, błękitne tło i tak, białe napisy, ale ten design, on wchodzi bardzo szybko do użycia, bo w roku 1925. Wtedy wychodzi pierwsza błękitna puszka na rynek, tak więc design ten ma już 101 lat, ale to, co trzeba oddać Troplowiczowi, co jest związane z tą Niveą, to w ogóle fakt, że Troplowicz współpracując jeszcze z innymi badaczami, tworzy i patentuje. Ja nie jestem chemikiem, więc ja nie powiem, jaki tutaj dokładnie proces zachodzi, ale chodzi o proces, w którym da się połączyć wodę i wszelkie inne takie mokre czynniki, jakieś perfumy chociażby, z tłuszczami. Mhm. Ponieważ no, to jest główna część składowa kremu. Do momentu Troplowicza kremy były zamawiane na przykład w aptekach.
1: W aptekach, zresztą do tej
0: dokładnie
1: pory można zamówić.
0: I te kremy były ucierane tak ładnie na taką piękną masę, natomiast one miały ten problem, że one jełczały dosyć szybko, po dwóch tygodniach, czy nawet tygodniu one się już potrafiły rozchodzić, że mieliśmy osobno te frakcje tłuszczowe, osobno te płynne, to było bardzo niepraktyczne. Natomiast Kroplowicz faktycznie stworzył takie trwałe połączenie tych dwóch materii. Natomiast ta dusza humanistyczna w Kroplowiczu, ona nigdy nie zaniknęła. I tak, kiedy tylko Kroplowicz ma już możliwości finansowe i w miarę stabilne życie, postanawia na własną rękę zacząć studiować filozofię i tą filozofię kończy zresztą z tytułem doktora. Kroplowicz miał też jak na tamte warunki i tamte czasy innowacyjne podejście do robotników. Po pierwsze, samodzielnie skrócił czas pracy, podczas gdy w innych zakładach pracy ludzie siedzieli 12-14 godzin nierzadko. Wszyscy dobrze znamy obrazy z Ziemi Obiecanej, chociażby Wajdy. Tak, w przypadku Kroplowicza on sam tą liczbę godzin zmniejszył do 10 i potem jeszcze troszkę tą liczbę obciął. W fabryce Kroplowicza funkcjonowała tak, abyśmy powiedzieli, wewnętrzna kasa chorych. Jeżeli ktoś faktycznie stał się inwalidą, czy jakieś inne jeszcze problemy zdrowotne posiadał, to fabryka wypłacała mu należności pieniężne. Natomiast Kroplowicz był także człowiekiem, byśmy powiedzieli, takim prekursorem czegoś, co u nas się nazywało za czasów Polski Ludowej. Chodzi o wczasy pracownicze. To się jakoś ładnie nazywało.
1: Fundusz wczasów pracowniczych.
0: Jakoś tak, tak, tak. Tak, EWP, dokładnie, dokładnie. To zakłady pracy posiadały
1: swoje. Czyli dofinansowywał po prostu do wypoczynku swoich pracowników.
0: Dokładnie tak, to znaczy Kroplowicz dla swoich pracowników kupił hotel nad morzem i to był po prostu należący do tej fabryki hotel i tam każdy robotnik mógł sobie pojechać.
1: Czyli potem powielały kopalnie na Śląsku.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście takie mniejsze rzeczy typu na przykład żłobki, przedszkola, przychodnie dla tych robotników, to również funkcjonowało. Dzięki temu Kroplowicz nigdy nie miał problemów z poszukiwaniem ludzi do pracy, ponieważ ludzie u Kroplowicza zwyczajnie chcieli pracować. Kroplowicz też oferował takie pożyczki, jeżeli ktoś chciał wybudować dom albo kupić ten dom, to można było w taki sposób nieoprocentowany pożyczyć te pieniądze z zakładu i potem w ratach bez żadnego procenta te pieniądze oddać. Zatem jak na przełom wieku XIX i XX, powiedziałbym, że bardzo nowatorskie podejście. Kroplowicz umiera w 1918 roku. Umiera bardzo nagle. Wedle naszych aktualnych informacji wiemy, że Kroplowicz dostał prawdopodobnie udaru albo zawału w drodze do pracy w 1918 roku. Natomiast w tym Hamburgu także on się angażował społecznie, był członkiem Rady Miejskiej, ale on nigdy o Gliwicach nie zapomniał. I tak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej postanawia on ufundować Gliwicom pomnik. Zamówił on rzeźbę robotnika, to był taki umięśniony, taki masywny mężczyzna, który wspierał się na takim dużym młocie i to miało pokazywać takie ambicje przemysłowe Górnego Śląska. Ta rzeźba została zamówiona właśnie dla miasta Gliwica.
1: Piotr Podkocki, Seweryn Botor, Gliwicka Przystań Sztuki i Kultury.
2: Oj, zasłuchałam się. Materiał przygotowała dla nas Magda Mleczko, Edyta Czeka i wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta czeka, sporo miejsca i uwagi w programie poświęcimy dzisiaj miastu Zabrze. Będzie o czytaniu w żłobkach. To program edukacyjny skierowany do najmłodszych ich rodziców. Powiemy też o budżecie obywatelskim, ale zahaczymy też o chorzowski skansen. Pójdziemy po ziemniaczki. O co chodzi już teraz?
2: Marcin Gaweł, Muzeum Ogólnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły. Także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki, tak uzbrojeni, zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Dokładny, szczegółowy harmonogram godzinowy opublikujemy na naszej stronie. Ale już teraz zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się o tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi. A oprócz tego będziemy mieć szatkowanie i kiszenie kapusty, cały ten proces tworzony, pokazany państwu podczas pokazów, także wyciągniemy znowu jakieś drewniane beczki, balie, buncloki, szatkownice, ubijaki, pokażemy, jak się dawniej szatkowało, ale też ubijało i też udeptywało kapustę, także zapraszamy wszystkich tych, którzy odważą się wejść do tej beczki i ją własnymi nogami udeptać. Oprócz tego mnóstwo potraw, kartofla na różne możliwe sposoby. W tym roku odwiedzi nas 6 kół gospodyń wiejskich z propozycjami tematycznymi, gdzie prym będzie wiodł właśnie kartofel. Oprócz tego mnóstwo stoisk handlowych, takich jarmarcznych, a także występy artystyczne zespołu Siemianowice i zespołu Zawodzianki, które wystąpią na naszej scenie. Także mnóstwo atrakcji właściwie przez cały dzień, od godziny 12 do godzin późnych popołudniowych. Kartoflane potrawy, no przede wszystkim tutaj są niezawodne panie z koła gospodyń wiejskich z Poręby, które przyjeżdżają z pieczonkami. To są takie na ognisku robione tradycyjne pieczonki. Tej potrawy nie może zabraknąć, tutaj jak gdyby one są na małej łące i tam zawsze rezerwujemy dla nich miejsce. Oprócz tego będą placki ziemniaczane, kartofle, frytki, ale też będą placki pieczone na blasze, różnego rodzaju kluski, będą gołąbki z ziemniakami, także takie rzeczy, które nie spotyka się na co dzień, albo na które nie mamy czasu samemu zrobić, albo które nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie jesteśmy w stanie sobie rozpalić ogniska przy bloku, jeżeli mieszkamy w bloku. Także tutaj będzie ta okazja taka spróbować. Oprócz tego będzie niezawodny kartofel z parownika. W tym roku dokupiliśmy drugi parownik, bo zawsze brakowało tych ziemniaków, także mamy zapowiedziane 200 kg ziemniaków, że będzie się parowało dla państwa. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie, albo przynajmniej zabraknie ich później niż zwykle. Pan Andrzej, nasz mistrz ceremonii, już czeka tutaj z tym parownikiem. Będzie zawsze przy okręgach tam ogniskowych czekał na państwa. Także mamy nadzieję, że zaspokoimy państwa ciekawość, jeżeli chodzi o to, jak smakuje kartofel, jak się go przyrządza na wielu, wielu płaszczyznach.
1: Zapraszamy do chorzowskiego skansenu nie tylko na święto kartofla. No to teraz zapowiadane Zabrze, które zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Eugeniusz Mizerski, główny specjalista do spraw budżetu obywatelskiego w Wydziale Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji. W tym roku mamy 7,6 miliona złotych. Projekty są bardzo różne. Są projekty dotyczące takich miejskich terenów rekreacyjnych, projekty dotyczące miejsc postojowych, taka twarda infrastruktura też zwykle i wnioskodawców, i głosujących interesuje. Są projekty dotyczące sportu, boisk, jakichś terenów rekreacyjnych. Są też projekty dotyczące na przykład wybiegów dla zwierząt. Także każdy z mieszkańców ma możliwość wybrania jednego z 60 projektów dzielnicowych i jednego z 7 projektów ogólnomiejskich, czyli można 2 wskazać. Natomiast jak będziemy głosować? Głosować można albo elektronicznie, zapraszamy na naszą stronę miastozabrze.pl, albo poprzez papierową kartę do głosowania, którą można albo ściągnąć z internetu, z tej naszej strony, albo otrzymać w urzędzie w budynku przy ulicy Powstańców 5-7. Tam jest taki punkt informacyjny obsługi klienta, gdzie można taką kartę dostać. Jest stolik i jest też urna, gdzie prosimy wrzucić taką kartę wypełnioną. Głosować można do 25 września. Zapraszamy do głosowania. Już 6,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało. Kilka dni temu zaczęło się głosowanie, więc mam nadzieję, że to głosowanie również pójdzie bardzo ładnie. Chcielibyśmy, aby to głosowanie było indywidualnymi decyzjami poszczególnych mieszkańców głosujących w tym budżecie obywatelskim, więc nie chcemy za bardzo sugerować. Są takie dotyczące boisk na terenie szkoły. To są takie ogólnomiejskie, większe. U nas jest to wartość do 600 tysięcy złotych. Natomiast projekty dzielnicowe różne są w poszczególnych dzielnicach. Nie wiem, na Helence na przykład jest propozycja montażu defibrylatorów AED na budynkach mieszkalnych. Są miejsca postojowe, są wybiegi dla psów, są jakieś tereny takie rekreacyjne, takie meble miejskie to się mówi, czyli jakieś leżaki, ławki, tego typu rzeczy. Także jest tego całkiem sporo, więc mam nadzieję, że mieszkańcy znajdą coś, co im się potem po realizacji przyda. A chciałbym powiedzieć, że już przeszło 200 projektów jest zrealizowanych z tych wszystkich wcześniejszych edycji, bo teraz mamy edycję 13, a na to wydaliśmy przeszło 40 milionów złotych. Także warto głosować, bo te projekty powstają i one służą mieszkańcom.
1: Sporo projektów dotyczy samej kultury, a tak a propos wydarzeń kulturalnych w Zabrzu.
4: Dorota Kosińska, naczelniczka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, właściwie wszyscy mieszkańcy się przygotowywali. Staramy się już świętować, więc rady dzielnic, stowarzyszenia, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne przygotowują w ramach właśnie tego święta swoje, powiedzmy, mniejsze czy większe wydarzenia. Natomiast tak, to prawda, ostatni weekend września będzie to mocne uderzenie, czyli będziemy już tak naprawdę świętować nasze urodziny. To świętowanie rozpocznie się od piątku, zakończy w niedzielę. W piątek będziemy świętować na sportowo, bo będą dwa wydarzenia, biegamy dla Zabrza i jeździmy dla Zabrza. W sobotę będzie piknik w parku miejskim i tam naprawdę czeka bardzo dużo wydarzeń dla mieszkańców i oczywiście, tak jak pani powiedziała, dla osób przyjezdnych, bo również pośród wystawców będą również nasi goście, czyli będziemy gościli województwo opolskie, będzie też Zamek Orawski ze Słowacji, Muzeum Kapeluszy z Nowego Iczyna, także będzie też trochę międzynarodowo. Cieszymy się, że z nami będą chcieli właśnie ci goście świętować. Podczas pikniku będzie również rozstrzygnięcie festiwalu smaków. Będą różne zespoły, będzie muzycznie, będzie gastronomicznie, ponieważ będzie można popróbować różnych rzeczy. No i oczywiście to, na co czekają dzieci, więc dużo też atrakcji dla milusińskich. Wieczorem będzie koncert w Domu Muzyki i Tańca z Anią Wyszkoni, a w niedzielę będzie gra miejska, gra, która nas przeniesie w lata 20 i będzie bardzo intrygująca i tajemnicza. Zapomniałam o tym powiedzieć, będzie też koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, podczas którego pan prezydent wręczy nagrody w dziedzinie kultury. O tych wszystkich wydarzeniach mogą państwo się dowiedzieć na stronach Urzędu Miasta, na stronach punktu informacji o mieście, bądź można też zadzwonić czy do biura marki, czy do Wydziału Kultury.
1: Zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
5: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie. W związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie bądź nawet bardzo drogie, nie można mieć wszystkiego, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że te prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne, to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania, mówmy się od razu, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęsto, więc to dziecko może same nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo te budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, wydaje się, najprostszą z możliwych rzeczy. Dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu Expressis Verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza.
0: Życie w mieście.
1: Metamorfozę przejdą dwa skwery w Chorzowie. Prace w terenie mają niebawem wystartować, a szczegóły zdradzi materiał Pauliny Kozioł.
6: Pierwszy z nich to skwer teatralny w centrum. Będą tam nowe ścieżki dla pieszych, ławki, rzeźba, nowe oświetlenie. Powstanie też strefa gier i strefa artystyczna. Do tego nowa zieleń oraz zdrój z wodą pitną. Drugi skwer, który ma się zmienić, to skwer przy ulicach Szpitalnej i Dyrekcyjnej. Wyremontowane zostaną alejki, odnowiona będzie historyczna fontanna, pojawią się też nowe rośliny i mała architektura.
1: Inwestycje będą kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego większość to fundusze europejskie. Prace potrwają 2 lata.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
7: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. To głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne, robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Mouse the Mouse, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A już teraz Paulina Kozioł.
6: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
8: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
6: I te artefakty, które możemy tutaj zobaczyć, one są w takiej scenerii przygotowanej specjalnie, żebyśmy się mogli poczuć trochę tak, jakbyśmy faktycznie byli na Titanicu.
8: To prawda, galerie wystawy są ułożone w pewnej chronologii zdarzeń. Rozpoczynamy zwiedzanie od sali poświęconej odnalezieniu wraku, po to, aby uwrażliwić widza, że wszystko to, co zobaczy na wystawie, jest związane z wrakiem. I następnie cofamy się w czasie do roku 1910, 11, 12, do galerii konstrukcji statku, w której obserwujemy proces budowania statku na zdjęciach, a przed zdjęciami w pięknych gablotach widzimy przedmioty stanowiące wyposażenie tego statku, również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
6: Przed nami jest makieta statku Titanica.
8: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć, jak statek wyglądał, pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
6: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografię, które nawiązują do tych artefaktów. Tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
6: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
8: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek, odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
6: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
8: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica. Oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
6: Są też takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR, tak?
8: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
6: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
8: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia. Jest i kawiarnia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
6: Jeszcze wracając do tych artefaktów wydobytych właśnie z wraku statku, no moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
8: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
6: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
8: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną, oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe spalarni pierwszej klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
6: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
8: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
1: Na koniec tej części magazynu wracamy jeszcze do Rudy Śląskiej. Gigantyczny obiekt, który będzie służył jako wiadukt kolejowy na trasie NS w Rudzie Śląskiej na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami, został przesunięty. Więcej prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
9: 49 metrów przesuwany był w kierunku południowym, tak żeby doszedł do ciągu linii kolejowej. Widzimy trakcję u góry, więc tam muszą te tory przejść. Dwa tory są zaplanowane z dwóch przyczyn. Myśmy decyzję o pozwoleniu na budowę dostawali pod koniec grudnia 2021 roku, prawie 6 lat temu, więc nie było jeszcze takich planów konkretyzowanych na tą dodatkową linię metropolitalną. I druga rzecz jest taka, no my jesteśmy inwestorem jako miasto. Myślę, że jak ktoś będzie chciał dobudowywać, to musi być inny inwestor, tak? To albo będzie Metropolia, albo to będzie PKP. Oczywiście technicznie jest to możliwe od tej właśnie strony, z której jesteśmy. Te dwa tory, jeden tor może być dobudowany właśnie tutaj. Wiem, że te prace projektowe albo się skończyły, albo się kończą, bo wiem też, że jak się skończą prace na linii tej kolejowej, czyli Katowice-Gliwice w Katowicach, to mamy mieć przesuwane nowa lokalizacja peronów w Rudzie Śląskiej, tak? Na tej właśnie linii kolejowej, czyli kilkaset metrów dalej jest stacja Ruda. Ten peron będzie przesuwany też w stronę wschodnią o kilkaset metrów, tak żeby przy skrzyżowaniu z ulicą Wolności on był, z wykorzystaniem tego miejsca, tego przejścia podziemnego, które tam jest już, więc tam mają być perony bliżej Parku Kozioła, bliżej Szybów, a na Hebziu ma być to przesunięte też w kierunku wschodnią, bliżej ronda, czyli tak naprawdę tam, gdzie teraz robimy rondo z północnej strony, to tam będzie można też przejściem podziemnym przejść i wejść na te perony. I to też lepiej nam skomunikuje. Będzie centrum przesiadkowe na Hebziu będzie pełniejsze. Ta kolej będzie znacznie bliżej.
1: O tej ciekawej inwestycji mówił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Dziękuję za dziś. Edyta Czekaj.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Tablica Jerzego Dudy Gracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudę Gracza i udajemy się na osiedle Poderewskiego.
10: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fan klubu Jerzego Dudy Gracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi Holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galeria, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to, i zrobić taki zjazd fanów. Ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fan klubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
1: Jerzy Duda Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
11: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się oczywiście odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural też jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonów, więc te wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Janko Łodziej, więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
12: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdy i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida. czyli Historia faktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
13: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
1: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3. No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
14: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
8: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w walcowni.
14: I na tą wystawę właśnie Was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
8: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
14: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
8: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
14: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe, to też dziwne, że przetrwały.
8: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie, to są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka, tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
14: Luksusy i podziały klasowe na Titaniku. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
8: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
14: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
8: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie, a tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
14: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby

0: ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
1: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
0: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
1: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
0: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
0: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
1: Ambasador wystawy o Titanicu w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
2: Ja przypomnę, że rozmawiałam Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem
4: kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
5: Roland Doborzy, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
5: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamutów, i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, recenzenta. Z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu

0: prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
1: Tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
0: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego, że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok, planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
1: No to idziemy.
0: Idziemy.
1: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
0: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
1: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
0: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów, prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć objąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
1: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
0: Ale możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj...
1: To wygląda lodówka jak taka w szpitala, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza na przykład.
0: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. Półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne. Które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
1: Wyższa od...
0: Tak, oczywiście.
1: To przechodzimy dalej.
0: Do pomieszczenia numer 2.
1: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
0: Tylko dwa.
1: Dwa konkretne,
0: nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. W muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
1: Dokładnie, z gablotami.
0: Tak jest, gabloty.
1: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
0: Kustosze, którzy są starzy, w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie ala moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są delikatnie mówiąc mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, uzyskania jak gdyby większej ilości gwarantujących oznaczenie układu zasad, które dam, adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone, temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
1: O tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziu.
2: Mikołaj

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.